muzyczne Radio Lato.

Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Nie.
1: Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie dolnośląskim i również w opolskim, bo te dwa województwa są brane pod uwagę w wynikach, które są podawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Przystąpiło do matury 659 uczniów u nas i ta zdawalność to 86,7%. Daje to nam pierwsze miejsce, najlepszy wynik. Zaraz za nami miasto Wrocław i powiaty, które w ubiegłych latach były też na podium.
0: Zadowolenia z wyników nie kryje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
2: Jestem dumny ze swoich szkół, ale przede wszystkim jestem dumny z uczniów i nauczycieli, bo to jest ich sukces. Bardzo się cieszę, że ta polityka dotycząca szkół, których podmiotem prowadzącym jest powiat bolesławiecki, jest konsekwentna i przynosi efekty, bo to nie jest incydent, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matur w tym roku, dlatego że to jest proces, który trwa już od przynajmniej kilkunastu lat i zawsze jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w województwie, zazwyczaj, a w zasadzie zawsze powyżej średniej krajowej. Powiat bolesławiecki jest specyficzny, dlatego że jako jeden z niewielu, tylko niewiele ponad 30% to są uczniowie w szkołach ogólnokształcących, czytaj liceach, a prawie 70% to są uczniowie, którzy uczęszczają do szkół dających również zawód, czyli techników. I jak widać, przynosi to efekt. Na pewno jest to długotrwała praca dyrektorów, nauczycieli, moich pracowników starostwa, którzy zajmują się edukacją, ale też cieszę się bardzo, bo to jest postawa uczniów, to jest ich sukces. Bardzo się z tego cieszę, że powiat bolesławiecki na tej mapie edukacyjnej Dolnego Śląska wyraźnie się wyróżnia.
0: Drugie miejsce po powiecie bolesławieckim zajęło miasto Wrocław ze zdawalnością nieco ponad 85%, a trzecie miejsce powiat lubiński, gdzie maturę zdało ponad 82% zdających.
3: Czy powiat bolesławiecki może ten sukces wykorzystać w pozytywnym tego słowa znaczeniu?
2: Tak, no przede wszystkim bardzo się cieszę, że ci młodzi ludzie, zdając tak dobrze egzamin maturalny, otworzyli sobie drzwi do tego, żeby dalej się rozwijać, dalej prowadzić swoją edukację. To jest dla nich bilet dający nowe możliwości. To też jest budowanie marki powiatu bolesławieckiego, takiego miejsca, w którym poziom edukacji jest na bardzo wysokim poziomie i warto tu przyjechać i się kształcić.
4: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z powiatem bolesławieckim. Tydzień w regionie.
5: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
1: Ponad 5 milionów złotych z budżetu województwa dolnośląskiego trafi na konto gminy Wleń na wkład własny do przebudowy zapory w Pilchowicach. Ta kwota stanowi 20% przeciwpowodziowej inwestycji, która w przyszłości ma zapobiec gwałtownym powodziom. Pozostało 80% pochodzi z budżetu państwa, a łączna wartość tego etapu prac wyniesie około 25 milionów złotych. Decyzja o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie projektu została podjęta przez radnych niezwłocznie, podkreślała marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: To pokazuje sprawczość, decyzyjność, zaangażowanie i też taką wrażliwość samorządu województwa dolnośląskiego na prośbę lokalnego samorządu gminnego, powiatowego, ale też pani minister Rugłuskiej, pana ministra Kierwińskiego. Nie widząc innej możliwości realizacji tej części zadania na Zaporze, w przeciągu tygodnia czasu decyzja na poziomie zarządu, w kolejnym tygodniu decyzja sejmiku, kwota ponad 5 milionów złotych zabezpieczona. Mamy świadomość tego, że jak nie teraz, to nie wiadomo kiedy, a nie chcielibyśmy drugiej takiej sytuacji jak z Kłodzka.
3: Jestem wdzięczny w imieniu mieszkańców i swoim sejmikowi województwa dolnośląskiego, że takie wsparcie przewidział.
1: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
3: My byśmy jako gmina nie byli w stanie takich pieniędzy znaleźć w budżecie. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o zadłużenie, to byłby problem. A tak mamy sytuację taką, że możemy wspomóc to działanie przeciwpowodziowe, które będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom, no nie tylko naszej gminy. Chodzi o to, żeby można było w sytuacji kryzysu, kiedy będzie się na Zaporze Pilchowickiej zbierać woda w bardzo szybkim tempie, żeby można dużo więcej wody spuścić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jak była na przykład w 1997 roku. Idzie 600 metrów sześciennych wody jako fala kulminacyjna, a 400 możemy spuścić. Mamy pustą zaporę. Woda przybywa przez 2-3 dni. Nie przelewa się przez zaporę. My spuszczamy takie ilości. Mieszkańcy są bezpieczni. Powodzi nie ma. Wdzięczność myślę, że na pewno płynie od naszych mieszkańców, od mieszkańców tych miejscowości, które są poniżej. Od 100 lat, kiedy jest ta zapora, tych powodzi było bardzo wiele. Przynosiły one bardzo duże straty. Rad dzisiaj można zrealizować coś, co będzie przyczynkiem do tego, żeby ludzie w Dolinie Bobru czuli się bezpieczni.
4: Będzie realizowane przedsięwzięcie zabezpieczające przed powodzią na Zaporze w Pilchowicach.
1: Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
4: Chodzi generalnie o rozbudowanie sztolni obiegowych, jak również tych upustów powierzchniowych o kolejne 180 metrów sześciennych na sekundę wody, żeby zwiększyć również pojemność zbiornika pilchowickiego, przez to, że będzie można upuścić do rzeki Bóbr większej ilości wody. Budżet państwa zabezpieczył na ten cel ponad 20 milionów złotych. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 25 milionów. Realizatorem tego przedsięwzięcia będzie gmina Wleń i te środki zostaną przekazane gminie Wleń i całe to przedsięwzięcie remontowe zostanie poprzez gminę Wleń zrealizowane. Mam nadzieję, że zostanie to dokonane również w terminie, ponieważ środki są budżetowe. Będziemy się oczywiście zastanawiać też, jeżeli nie uda się tego zrealizować w całości w tym roku, to na pewno będą to środki niewykasające, żeby można było dokończyć inwestycje w przyszłym roku, korzystając właśnie z tego, że teraz odbywają się remonty na tej zaporze prowadzone przez Tauron Eko Energię.
0: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl. Tydzień w regionie.
5: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Wakacje trwają w najlepsze. Bardzo ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu ma dla mieszkańców i gości Złotoryja. Głównym punktem lata będą widowiskowe Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota oraz Dni Miasta. Zapraszamy też na inne wydarzenia, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
2: Przygotowaliśmy bogaty program wakacyjny wydarzeń dla mieszkańców i turystów. Do końca sierpnia odbędzie się kilkanaście bezpłatnych, otwartych wydarzeń, zarówno dla dzieci, młodzieży, rodzin, jak i dla seniorów. Także nie ma w te wakacje nudy w Złotoryi. A co będzie się działo? Wakacyjne kina plenerowe, ale też nad zalewem robimy spływ kajakowy, kajakiem przez fale, maraton fitness, turnieje sportowe, m.in. siatkówka plażowa, tenis stołowy, ale i także rodzinne wydarzenia naukowe na wesoło. Także proszę Państwa, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Złotoryi. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Tam znajduje się szczegółowy harmonogram na poszczególne weekendy i poszczególne wydarzenia w naszym mieście. A oczywiście naszym głównym wydarzeniem są Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota i Dni Miasta. W tym roku odbędą się od 2 sierpnia do 9 sierpnia. Oczywiście rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17:00. Spotykamy się pod Basztą Kowalską i docieramy nad Złotoryjski Zalew. I inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Szanowni Państwo, jak wakacje, to tylko w naszym mieście i na Mistrzostwach Europy w Płukaniu Złota, ale i Dniach Złotoryi. Głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do Europejskiej Stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
3: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
4: Dzień dobry, Arek Włodarski. Zapraszam na naszą wspólną wędrówkę. Dzisiaj czeskie góry izerskie. Zapraszam do odwiedzenia Orzesznika lub, jak to woli, z czeskiego Orzesznika. Orzesznik dla rozważnych, archiwalny numer miesięcznika Sudety, Tomasz Rzeczycki. W odróżnieniu od kopulastych raczej karkonoszy, góry izerskie ze swoimi stromymi zboczami, pełnymi skałek i urwisk, są pasmem w sam raz dla miłośników mocnych wrażeń. I wcale w tych słowach nie ma żadnej przesady. Zwłaszcza jeżeli mówimy o czeskiej części gór izerskich, które są dla nas na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze te granice otwarte, turystyczne przejścia graniczne i inne, żeby tylko wspomnieć nie tylko przejście w Harachowie, czyli Jakuszyce-Harachow, Szklarska Poręba-Jakuszyce, ale także oczywiście Czerniawa-Zdrój, Nowe Mesto, no plus oczywiście te turystyczne przejścia. Tutaj można spotkać niejedno miejsce zabezpieczone w dużych ilościach łańcuchami, klamrami, drabinkami czy też poręczami, a także przerzuconymi między skałkami schodami metalowymi, które pozwolą nam wejść tam, gdzie no byłoby raczej ciężko bez tych ułatwień i dodatków, w które zaopatrzone są grupy skalne. No jednym się to zupełnie nie podoba, no ale jednak pozwala to na zdobycie pewnych miejsc w górach, tak normalnie, które byłyby niedostępne dla wielu, wielu osób. No i właśnie jednym z takich miejsc jest góra Orzesznik, 800 metrów nad poziomem morza, której nazwę przyjęło się spolszczać w formie Orzesznik. Jest to właściwie skalny taki cypel wystający ze stromego zbocza gór izerskich na północ od miasta Chejnice. Piękna miejscowość, już wielokrotnie opowiadałem o niej, zapraszałem, z piękną bazyliką, z pięknymi terenami do wypoczynku, do wędrówek, do tras, do jazdy na rowerze, bo tutaj też tych cyklostrad mnóstwo. Opisywane to miejsce znajduje się w północno-zachodniej części gór izerskich. Teren ten objęty jest ochroną jako chraniona kraina Oblast Izerskie Chory. Chejnice są przedostatnią stacją na linii kolejowej Raspenawa-Bili Potok pod Snurkiem. Wprost ze stacji kolejowej w Chejnicach na Orzesznik można dojść czerwonym szlakiem turystycznym. Jeżeli wierzyć drogowskazom, to około 4 km wędrówki, głównie pod górę. Oczywiście można wystartować też nie przyjeżdżając tu pociągiem, tylko docierając na przykład samochodem, parkując w samym centrum miejscowości w okolicach słynnej świątyni. I tutaj też prowadzi nas szlak czerwony, chyba będzie krócej nawet niż wspomniany start gdzieś tam z okolic dworca. Ponieważ sam Orzesznik znajduje się kilkaset metrów od zasadniczego czerwonego szlaku, wyznaczono krótki szlak dojściowo oznakowany czerwonymi trójkątami na białym kwadratowym tle. Przy rozstajach stoi tablica informacyjna, zaleca ona ostrożność przy wchodzeniu na Orzesznik. Można się z niej dowiedzieć, że drewniany krzyż na Orzeszniku prawdopodobnie upamiętnia franciszkanina z Chejnic, który stąd skoczył, spadł w przepaść. Miedziana tabliczka natomiast jest na cześć 9-letniego Emila Krauzego z sąsiedniego uzdrowiska Laznie Libwerda, który zleciał niestety ze skał. Jest to udokumentowane w maju w 1922 roku. Te dwa ostrzeżenia powinny dać do myślenia turystom. Dlaczego warto wejść na Orzesznik? Jest to wyśmienity punkt widokowy na Chejnice, na Raspenawę, na Frydland i zalesione piękne zbocza gór izerskich. W oddali widać fragment gór łużyckich, kominy i dymy elektrowni Turów w Bogatyni oraz polskie nawet hałdy kopalni węgla brunatnego. Kąt widzenia obejmuje ponad 200 stopni. W Chejnicach dobrze widoczny jest główny plac ze stojącym przy nim kościołem z zielonym dachem, no i różne inne oczywiście zabudowania. Metalowe zabezpieczenia na Orzeszniku, chociaż w górach izerskich, zwłaszcza po czeskiej stronie, są niczym nadzwyczajnym, w skali całych Sudetów ubogich w takie atrakcje są czymś przyciągającym uwagę turystów. Nie każdy jednak wejdzie eksponowaną grzędą skalną na wierzchołek Orzesznika pod sam krzyż. Co prawda w skale wykuto schodki i przejścia, zabezpieczono je poręczami, a w kilku miejscach umieszczono nawet metalowe takie te półeczki i klamry, ale poręcze barierek są stosunkowo, powiedziałbym, wysoko. I absolutnie nie należy tutaj wchodzić z jakimiś małymi dziećmi. A nawet te starsze nastolatki to trzeba bardzo pilnować. Na pewno nie można też polecać tego miejsca osobom z lękiem wysokości. Po wejściu na szczyt skałki można się przekonać, że jest jeszcze jedno zadanie wymagające nie lada pomysłowości. Nie da się praktycznie sfotografować całego krzyża stojącego na Orzeszniku. Z dołu schodów jest on tylko częściowo widoczny. Na górze skałki znajduje się zbyt blisko nas, by mieścił się w kadrze aparatu fotograficznego w telefonie i nie tylko. Cofnąć się nie można, bo za plecami mamy oczywiście przepaść. Tak czy tak miejsce godne polecenia. Orzesznik dla rozważnych, Góry Izerskie polecam. Listen.

0: Oprócz oczywiście Orzesznika, po czeskiej stronie Gór Izerskich są w okolicy, niedalekie, no w sumie nie można tak powiedzieć, bo jednak przemieszczając się trzeba tutaj przejść różne odległości, jeszcze różnice wysokości, nie wszędzie tak się łatwo da dostać, ale możecie sobie zaplanować spokojnie jeszcze jakiś punkt widokowy w Poledni Kameny. Są jeszcze takie miejsca jak Frydlanskie Cimbury i jeszcze ze 2-3 mógłbym tutaj wam polecić, ale skupiamy się na razie dzisiaj na Orzeszniku, plus do tego na zaplanowaniu jeszcze odwiedzenia innych punktów widokowych, też zaopatrzonych w wspomagacze takie, czyli tam w drabinki, w poręcze, w platformy i tak dalej i tym podobne. Frydlanskie Cimbury na przykład. Teraz powracamy do Polski. Ciekawa historia. Przy okazji odwiedzania Doliny Bobru, Perły Zachodu koło Jeleniej Góry, Złotego Widoku, podziwiania raczej głównie z dołu, chociaż też przejeżdżając pociągiem z góry słynnego wiaduktu na Bobrze, okolicy Wzgórza Krzywoustego, z wieżą widokową, polecam wszystkim turystom przyjeżdżającym do Jeleniej Góry, aby odwiedzali to miejsce. Warto przypomnieć historię tego, że przez kilka lat po wojnie wiadukt był wysadzony, no i później przystąpiono do jego odbudowy, a to spowodowało zamknięcie drogi do Perły Zachodu w 1950 roku. No to jeszcze raz, jedna z najbardziej atrakcyjnych tras spacerowych w Jeleniej Górze, czy też z Jeleniej Góry, prowadzi na Perłę Zachodu wzdłuż lewego brzegu Bobru przez tak zwany Borowy Jar. Kiedyś tylko dołem, tą asfaltową ścieżką i drogą, teraz także udostępniono szlak górny, bardzo ciekawy. Tam był kiedyś helikon niemiecki, piękne takie miejsce też odpoczynku widokowe. Dzisiaj go nie ma, ale ten szlak górny ścieżką poetów i nie tylko jest dostępny. Też go polecam. Nasz ten szlaczek turystyczny zaczyna się za mostem na ulicy Jana III Sobieskiego, po czym Bolesława Krzywoustego, omijając Łukiem Wzgórze, noszące imię tego samego władcy, na którym znosi się wieża widokowa zwana popularnie Grzybkiem, przechodzi trasa pod wiaduktem kolejowym obok cudownego źródła ruin starej papierni, następnie przez tak zwany koniec świata dochodzi do schroniska Perła Zachodu nad Jeziorem Modrym. Popołudniami oraz w niedzielę, chociaż nie tylko, w soboty, no rzesze mieszkańców wybierały się tędy na spacery. Niestety w 1950 roku stało się tak, że przejście tej trasy stało się niemożliwe, ponieważ w tymże roku przystąpiono do odbudowy wiaduktu kolejowego na Bobrze, który Niemcy wysadzili 8 maja 1945 roku i przerwali połączenie pomiędzy dworcem głównym w Jeleniej Górze a zachodnim. Spowodowało to odcięcie komunikacji kolejowej ze Szklarskiej Poręby i z Lubaniem oraz z Gorzelcem. Odbudowa wiaduktu była więc sprawą ważną, ale powojenne niedobory w gospodarce, przede wszystkim trudności techniczne związane z budową, uniemożliwiały szybkie podjęcie prac. Stało się to możliwe dopiero 5 lat po zakończeniu działań wojennych. Budowę wiaduktu włączono w plan 6-letni, drugi po planie 3-letnim plan gospodarczy PRL-u. Jego priorytetem było uprzemysłowienie Polski na wzór sowiecki, a więc głównie rozwój przemysłu ciężkiego. Umieszczenie budowy jeleniogórskiego wiaduktu w tym planie zapewniało finansowanie w pierwszej kolejności. Dlatego też można go było oddać do użytku już po 3 latach, tak możemy powiedzieć. Dokładnie oczywiście nastąpiło to w dniu wtedy Święta Narodowego Komunistycznego 21 lipca. W przeddzień, bo święto było 22, rok 1953. Projekt wiaduktu firmowała ważna wtedy instytucja. Konkretnym wykonawcą projektu był magister inżynier Kędzierski, który pracował w Biurze Projektów i Studiów PKP i był już przed II wojną światową autorem projektu wielu wiaduktów kolejowych. Po 1945 roku stał się jednym z czołowych projektantów mostów kolejowych w naszym kraju. Jednym z ważniejszych zadań, jaki się podjął, był właśnie projekt wiaduktu kolejowego na Bobrze w Jeleniej Górze. To śmiała konstrukcja, naprawdę nie ustępująca tej przedwojennej. Ona była, ta przedwojenna, troszkę w innym miejscu. Zresztą ślady tej starej konstrukcji są jeszcze widoczne w Borowym Jarze. Ta konstrukcja obecna, łukowa, zawieszona jest 40 metrów nad lustrem wody, pochłonęła 960 metrów sześciennych betonu i 35 ton stali. Budowa wiaduktu doprowadziła do wspomnianego zablokowania popularnego szlaku turystycznego. Nic więc dziwnego, że w sprawie tej interweniowało nawet Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, próbując wpłynąć na Ministerstwo Transportu, władze wojewódzkie i powiatowe oraz oczywiście wykonawcę robót, aby udrożniły tę trasę. Nie wiemy, czy działania te odniosły skutek. Prawdopodobnie szlak był nieczynny aż do zakończenia budowy wiaduktu, czyli do lipca tego 1953 roku. Później następnie i otwarto wiadukt, i znów otwarto drogę do Perły Zachodu i wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.

0: trzeciej części wędrowania i poznawania jeszcze jedne ślady przeszłości, które są do zobaczenia w czasie obecnych wędrówek po bardzo uczęszczanym i popularnym szlaku turystycznym przy granicy z obecną Republiką Czeską. W północnej części Karkonoszy, tuż przy granicy wtedy jeszcze przed laty z Czechosłowacją, po II wojnie światowej, przez bardzo krótki czas istniało schronisko turystyczne, uwaga, Wierchy. Kto słyszał? Do dzisiaj przy brukowanej szosie na Śnieżkę widać resztki podmurówki tego budynku. Na temat Wierchów mamy bardzo skąpe wzmianki. W 1946 roku w marcowo-kwietniowym wydaniu biuletynu turystycznego wydawanego przez Ministerstwo Komunikacji z Warszawy Wierchy zostały wymienione obok schronisk Wawel i Piast jako jeden z trzech zabezpieczonych obiektów turystycznych w Karkonoszach. Zapewne uczynili to działacze Dolnośląskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W nawiasie podano też, i bardzo dobrze, byłą niemiecką nazwę Wierchów, czyli Alte Zollhaus. Polska nazwa była raczej chybioną próbą wszczepienia obcej Sudetom karpackiej terminologii górskiej. Wierchy to był także tytuł rocznika wydawanego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Wzmianka o tym, że Wierchy zostały zabezpieczone, znajdziemy także w 1946 roku w kwietniowym numerze biuletynu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Styl informacji wskazuje na to, że została ona przedrukowana, a z pewnością wiadomość wyszła z małopolskiej centrali PTT. Także w kwietniu 1946 roku katowicki Dziennik Zachodni napisał, że już w niedługim czasie po przeprowadzeniu koniecznych robót oddane zostanie do użytku schronisko Wierchy w nawiasie Alte Zollhaus w rejonie Śnieżki. Z datowanego na grudzień 46 numeru ministerialnego biuletynu turystycznego dowiadujemy się, że schronisko Wierchy objęły uczelnie gdańskie. Możliwe, że chciały w nim urządzić tam dom wypoczynkowy dla studentów. Podobnie jak to czyniły w innym z karkonoskich schronisk wysokogórskich uczelnie krakowskie. Jednak już w 1947 roku Wierchy przestały pełnić funkcję obiektu turystycznego. Bardzo szybko. Człowiek, który opracował informator turystyczny PTT w 1948 roku, napisał, że schronisko Wierchy na karpackim upłazie zajęte jest przez Wojska Ochrony Pogranicza. Na informatorze wydrukowana została wzmianka, że przedstawia on stan na listopad 1947. Zajmowanie schronisk przez WOP niegdysiejszy nie było w Sudetach zjawiskiem rzadkim. Żołnierze zarekwirowali na przykład schronisko przy wodospadzie Kamieńczyka. Tak. Czy przez pewien czas stacjonowali też w Wawelu, czy w schronisku na hali pod Śnieżnikiem. W przypadku Wierchów pobyt wopistów nie był długi. Nastąpił pożar, po którym żołnierze przenieśli swą strażnicę do pobliskiego schroniska Dom Śląski na Przełęczy pod Śnieżką i mieli tu swoją siedzibę przez wiele, wiele, wiele lat. Chyba nawet nie wiem, czy do końca komunizmu w 1989 roku, może troszkę wcześniej opuścili. Wkrótce Wierchy nas interesujące zaczęto nazywać spaloną strażnicą. Rozstaje szlaku niebieskiego i czerwonego, natomiast rozdrożem przy spalonej strażnicy. Ruiny schroniska stały na grzbiecie Karkonoszy jeszcze kilka lat. Dopiero gdy w ramach przygotowań do Polsko, wtedy Czechosłowackiej Konwencji Turystycznej, czyli umowy o ograniczonym obustronnym ruchu turystycznym, porządkowano grzbietowy szlak czerwony, rozebrano także ruiny Wierchów, czyli Alte Zollhaus. Czechosłowacy, których w czerwcu w 1961 roku wpuszczono na ten szlak, schroniska już nie ujrzeli. Obok widocznych do dzisiaj tuż przy szlaku czerwonym zarysów Wierchów urządzono punkt odpoczynku z wiatami i stołami. Jeszcze wystarczy się rozejrzeć, chociaż ślady są coraz bardziej nikłe, jednak zobaczymy gdzieś tam z ziemi wystające resztki, porozbijane cegły, nawet może natkniemy się na jakieś metalowe pręty. Tyle zostało ze schroniska Wierchy. Tyle Tomasz Rzeczycki o krótkich dziejach schroniska Wierchy, a o zamknięciu drogi do Perły Zachodu napisał Iwo Łaborewicz, archiwalny numer miesięcznika Sudety. Fajne są takie tajemnice odkrywane w czasie obecnych wędrówek, prawda? Mam nadzieję, że część z Was się tym interesuje, podobnie jak ja. Dziękuję, Arek Wodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl. Słuchasz muzycznego radia.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.

To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Radio Lato.
1: Preciozo i Kim ma cze za nami, ale kto tu mówi o Kimaniu? No chyba, że wśród słuchaczek i słuchaczy muzycznego radia są tacy, którzy jeszcze przewracają się z boku na bok, bo to w końcu przecież sobota i jak najbardziej takie lenistwo jest jeszcze dozwolone, bo nie wierzymy, że ktoś już o tej porze, tuż po 15, kładzie się spać, bo to co najlepsze, przynajmniej muzycznie, to przecież przed nami festiwal hitów, więc znajdzie się m.in. Spankox i Elvis Presley w nagraniu Don't Be Cruel. Będzie również kulturka z miłością nad morzem, ale jest 18 lipca i na tym się teraz skupmy. Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, czyli człowieka, który kojarzony jest z walką o prawa człowieka i z tego też względu został uhonorowany w roku 93 pokojową Nagrodą Nobla i dzisiaj właśnie tego pana wspominamy. Wieloletni prezydent RPA, no i co by nie mówić, dobry człowiek prowadzący znakomitą politykę i w kraju, i za granicą. Dzień kawioru dzisiaj to dla tych, którzy lubią sobie podarować od czasu do czasu odrobinę luksusu, bo jakby nie patrzeć, kawior wciąż jest traktowany jako taki towar bardzo prestiżowy. Tylko trzeba sobie wybrać albo czerwony, albo czarny. No chyba, że ktoś lubi jeden i drugi, no to wtedy rozpusta już na całego. Światowy Dzień Słuchania to też informacja ważna dla tych, którzy starają się pomóc komuś w kryzysie emocjonalnym, żeby jak najmniej mówić, jak najwięcej słuchać drugiej osoby, bo czasem to słuchanie przynosi dużo lepsze efekty niż zbyt częste i zbyt obfite mówienie do drugiej osoby. Czasem wysłuchanie bliźniego przynosi dużo lepszy rezultat niż zbyt częste dawanie niepotrzebnych rad. Światowy Dzień Słuchania dzisiaj, no to posłuchajmy tych najlepszych wakacyjnych przebojów, bo to festiwal hitów do godziny 17. Już za chwilę słońce nie tylko poczujemy, ale również usłyszymy, a ja witam i zapraszam, będziemy razem do 20. Dawid Wencel, dzień dobry.
0: Lato
2: z muzycznym radiem. Reklama.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.

0: Rozgrzała nas kulturka tym właśnie przebojem? No to teraz przenieśmy się do świata muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: Music News wracają do Was szybciej niż się tego spodziewaliście, a wraz z nimi zaproszenie w Waszą stronę wysyłają tacy artyści jak Zofia Alaja, Shania Twain i zespół Alabama Shakes. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Po debiutanckim singlu Kupiłam bilet Zofia Alaja prezentuje swój drugi utwór Kiedy jesteś. To pełna czułości, emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie i sile obecności drugiej osoby. Piosenka opowiada o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności. Zofia jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki, dzięki czemu singiel wybrzmiewa niezwykle osobiście, szczerze i autentycznie. Zofia Alaja to artystka tworząca w estetyce określanej jako głęboki pop, pełnej emocji, przestrzeni i charakterystycznej ekspresji. W swojej twórczości łączy nostalgię i melancholię z siłą, kontrastem oraz organicznymi brzmieniami, budując muzyczny świat oparty na wrażliwości i autentyczności. Nowa piosenka od Zosi już w kolejce do naszej listy top30.pl. Kto teraz? No właśnie, czas na Shania Twain i Josha Homme z Queens of the Stone Age w nostalgicznym singlu Faded Blue Jeans. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy i najlepiej sprzedająca się wokalistka country popowa w historii, Shania Twain prezentuje nową piosenkę Faded Blue Jeans. To ostatnia zapowiedź jej nadchodzącego albumu Little Miss Twain, który ukaże się 24 lipca. Faded Blue Jeans to nostalgiczny, bazujący na gitarowym brzmieniu utwór z buntowniczym, rockowo-bluesowym charakterem, napisany w całości przez Shania Twain. Opowiada o intensywności pierwszej miłości oraz nastoletnim buncie. Inspiracją była jedna z młodzieńczych relacji artystki. Piosenka przywołuje niezachwianą wiarę w to, że pierwsza miłość może trwać wiecznie. Surowa produkcja i zaraźliwa energia nawiązująca do rocka i bluesa wyróżnia ten utwór, a charakterystyczny wokal Josha nadaje piosence dodatkowej surowości. Utwór stanowi kolejną zapowiedź albumu Little Miss Twain, na którym legendarna autorka piosenek wraca wspomnieniami do ludzi, miejsc i wydarzeń, które ukształtowały jej młodość. Music News. Pozostajemy przy nowych albumach. Laureaci wielu nagród Grammy zespół Alabama Shakes zapowiadają długo wyczekiwany trzeci album studyjny It Must Be Dreaming, który ukaże się 28 sierpnia. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od ponad dekady. Wraz z ogłoszeniem premiery zespół prezentuje nowy singiel I Feel Hope Coming. I Must Be Drumming powstał we współpracy Alabama Shakes z producentem Seanem Everettem. Album rozwija odważne muzyczne poszukiwania, które przyniosły zespołowi uznanie na przełomowym wydawnictwie Sound & Color z 2015 roku. Nowe kompozycje łączą psychodeliczny soul z bogatymi aranżacjami, poruszając tematy miłości, śmiertelności, ludzkich relacji oraz coraz bardziej surrealistycznych sprzeczności współczesnego świata. Single I Feel Hope Coming doskonale oddaje charakter całego albumu. Utwór oparty na subtelnych brzmieniach, dziecięcych harmoniach i dyskretnym optymizmie jest jednocześnie delikatnym i pełnym siły manifestem, zachęcającym do przeciwstawienia się systemom odbierającym ludziom człowieczeństwo oraz budowania przyszłości opartej na wzajemnej trosce. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Madonna, Dansteria, Benny Blanco i BB Trix, Heaven is Salvaje i Just and Sam Harper z najnowszą propozycją Just a Little. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Takim właśnie okrzykiem rodem z dzikiego zachodu rozpoczyna się to nagranie, któremu dzisiaj przysłuchujemy się bardzo często, Flying in Country Wave.

Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli pozostaniecie z nami w ciągu najbliższych godzin, no to jeszcze na Hit Planecie to nagranie usłyszycie. Bardzo często u nas dzisiaj nasz hit typy Flying i Country Wave, a wśród największych letnich hitów również Pink, Bad Influence.

Super High, Nika i Get Ready. A jak czujecie się z tym faktem, że niedawno rozpoczęliśmy wakacje, a już mamy drugą połowę lipca? Czas biegnie nieubłaganie, ale najważniejsze, że lato trwa i oby pozostało z nami jak najdłużej. Prognoza pogody, ta najświeższa już za chwilę o 15.30.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
9: Pogoda.
10: Na pogodę oczywiście można narzekać, ale z drugiej strony po co? Temperatura na właściwym poziomie, 23-25 stopni. Tylko ten zapowiadany deszcz, który może pojawiać się i w Kotlinie Jeleniogórskiej, i w Kotlinie Kłodzkiej, zresztą na dolnośląskich nizinach również, ale większe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest właśnie w Kotlinach. One dzisiaj mogą nam po południu dokuczać, lokalnie opady deszczu mogą być intensywne, więc proszę na siebie uważać, wiatr w czasie burz może też być porywisty z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie stałe, biometr dzisiaj niestety niekorzystny. Jutro spadek temperatury, bo jutro w niedzielę na Dolnym Śląsku maksymalnie od 19 do 24 stopni. Na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek od 19 do 20, a we wtorek to w ogóle już podobno chłodno się zrobi. Od 16 do 19, później temperatura znowu będzie wędrowała do góry.
11: Festiwal wakacyjnych hitów.
10: Nawet gdybyśmy teraz nie skorzystali z tego dżingla, gdybyśmy go pominęli, no to i tak słuchaczki i słuchacze Muzycznego Radia domyśliliby się, że to przecież wakacyjna muzyka, bo ta muzyka mówi sama za siebie. Bajm i Nagie Skały, a wśród tych najlepszych wakacyjnych przebojów Festiwalu Hitów znajdzie się na pewno jeszcze m.in. Taylor Swift, a także Jennifer Lopez, czyli trochę takiego latynoskiego klimatu również wkradnie się do Festiwalu Hitów już za chwilę.

Jeżeli jesteście uważni, no to na pewno zorientowaliście się, że wersja trochę odbiegająca od tej oryginalnej, bo zremiksowana przez Offenbacha, Portugal The Man za nami, teraz już wsłuchujemy się w Taylor Swift.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Muzyczny powrót do lat 90. Labusz i Be My Lover, teraz już dzień za dniem, Patrycja Markowska, a o 16:00 wiadomości z kraju i ze świata.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 16.
0: Czas na wiadomości.
5: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchała. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
6: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
7: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
6: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
8: Może błyskawicznie dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
6: Urwis przychodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
5: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
9: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVIII, XVIII, XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
5: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej.

0: reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
2: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach. Znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
3: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
2: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
4: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, no i to, co masz ty.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Nie ma to jak niedziela, bastion wolności. Na dziś również bastion niespodzianek technicznych. Patryk Łasica, witam was. Mamy 18 minut po godzinie 9. No i dzisiejszy dzień jest niesamowicie pracowity dla deszczowych chmur. Także dla nas pogoda trochę pokrzyżowała radiowe plany. Wiele telefonów otrzymaliśmy z zapytaniami, co się dzieje. Suma summarum, jeden z nadajników postanowił nam się zbuntować, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I na pewno nam wyjdzie. Za moment czeka na was kolejne wydanie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, ale najpierw jeszcze wybierzmy się w góry, no i sprawdźmy, jaka pogoda na nas tam czeka.
1: Pogoda w górach.
2: Stacja centralna grupy Kasztanowskiej, dobrze, to w nich dyżurny Piotr Kasznie. No, pogoda za oknami nie bardzo zachęca do wyjścia w góry, ale jeżeli się ktoś zdecyduje, to dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 9 do 11 stopni, wiatr południowo-zachodni 9 metrów na sekundę. Widzialność ze szczytu Śnieżki około 50 km, pełne zachmurzenie i słaby deszcz. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki w dniu dzisiejszym 837 hektopaskali, ale no niestety spada w dół. W tych niższych partiach Karkonoszej, Kotlinie, Jeleniogórskiej temperatura od 12 do 16 stopni, bezwiecznie, z dobrą widzialnością, z pełnym zachmurzeniem, no i niestety opad śniegu. I tak stacje w górach, w Karpaczu mamy około 15 stopni na plusie, w Szklarskiej Porębie 12, w Świerodowie 15 stopni na plusie. Wszędzie jest póki co bezwiecznie, ale no niestety opady deszczu i mrzawki. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wdrażanie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
3: Witam, z tej strony ratownik Grupy Sudeckiej, Paweł Drehan. W dzień zachmurzenie mamy duże, okresami są opady deszczu, miejscami występujące burze z możliwym gradem, wysokość opadów od 15 do 30 mm, temperatura w Sudetach od 16 do 21 stopni, wiatr umiarkowany, warunki, jeżeli chodzi o szlaki, są raczej trudne. Dziękuję.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl. 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji. Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:30.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Pogoda.
1: Za oknami jest jak jest. Deszczowo, burzowo, no i tak też pozostanie co najmniej do wtorku. Na termometrach mamy średnio 20 stopni, a jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to 22 na plusie. Nie wszędzie, bo tyczy się to części wschodniej i centralnej. Na południowym zachodzie dziś maksimum wyniesie od 16 do 18 stopni. No a w wyższych partiach karkonoszy pojawił się ponownie śnieg. Wiatr południowy, porywy do 25 km na godzinę, będzie słabnąć. Na barometrach 1014 hektopaskali ciśnienie jest w trendzie wzrostu. Wysoka średnia wilgotność w okolicach 80% i bardzo dobra jakość powietrza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
3: Chełmiec wznosi się nad Wałbrzychem. Ma 851 metrów nad poziomem morza. Z daleka wygląda spokojnie. Zielona góra, widoczna z wielu miejsc regionu. Dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, wieżą, antenami, widokami i charakterystycznym krzyżem na szczycie. Ale w historii Dolnego Śląska są takie miejsca, które z pozoru wyglądają zwyczajnie. Ale dopiero po chwili okazuje się, że przez lata pełniły zupełnie inną funkcję. Nie były tylko punktem widokowym. Nie były tylko szczytem na mapie turystycznej. Były elementem wielkiej wojny informacyjnej. Na Chełmcu nie strzelano z armat, nie prowadzono regularnych walk, nie budowano tam fabryki zbrojeniowej i nie ukrywano skrzyń z bronią, ani nawet depozytów Abwery. Ale jednak przez pewien czas góra ta była częścią pewnego rodzaju frontu. Frontu, którego nie widać. Frontu, który przebiegał w eterze. Po zakończeniu II wojny światowej Europa została podzielona. Winston Churchill mówił w 1946 roku, że od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna. To zdanie zresztą przeszło do historii. Ale żelazna kurtyna nie była tylko linią na mapie. Była systemem granic, kontroli, propagandy i strachu. Była próbą odcięcia społeczeństw Europy Środkowej od informacji płynących z Zachodu. Od wiadomości, komentarzy, relacji emigracyjnych, a czasem po prostu od innego języka opowiadania o świecie. Władze komunistyczne dobrze rozumiały, że radio może być niebezpieczne. Bo radio nie potrzebowało granicy, nie pytało o paszport, nie zatrzymywało się na szlabanie. Fala radiowa mogła przejść nad państwami, wojskami i posterunkami. Mogła wejść do mieszkania w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Krakowie czy Jeleniej Górze. Wystarczył odbiornik. Wystarczyło pokrętło. Czasem cierpliwość. Czasem odrobinę odwagi. Jednym z najważniejszych głosów po drugiej stronie żelaznej kurtyny była rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Nadawała z Monachium. Jej audycje docierały do Polski od 3 maja 1952 roku. Dla jednych były źródłem informacji, dla innych nadzieją, a dla władz PRL zagrożeniem. W języku propagandy mówiono o tak zwanych, cytuję, szczekaczkach zachodnich imperialistów. Ale im bardziej pogardliwie brzmiała ta nazwa, tym wyraźniej było widać lęk. Lęk przed słowem, lęk przed informacją. Lęk przed tym, że ktoś usłyszy inną wersję rzeczywistości niż ta podawana przez partyjne gazety, radio i kroniki filmowe. Dlatego rozpoczęła się wojna o eter. Zagłuszano Radio Wolna Europa. Zagłuszano BBC. Zagłuszano Głos Ameryki. Zagłuszano inne rozgłośnie nadające po polsku lub w językach krajów podporządkowanych Moskwie. Do walki z radiem potrzebne były specjalne stacje, nadajniki, maszty, aparatura. Ludzie, którzy przez całą dobę mieli pilnować, aby w słuchawkach i głośnikach nie pojawił się zbyt czysty głos z Monachium, głos Radia Wolna Europa. Jedna z takich stacji powstała właśnie na Chełmcu, na szczycie góry, gdzie wcześniej stała kamienna wieża widokowa i niewielkie schronisko oświetlane lampami naftowymi, w miejscu, do którego wodę dowożono beczkowozami, a zimą saniami. W miejscu, które trzeba było dopiero przystosować do zupełnie nowej funkcji. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas. W dzisiejszym programie opowiem Wam o Chełmcu, tajnej stacji zagłuszania Radia Wolna Europa i wojnie o informacje, która przez lata toczyła się wysoko nad Wałbrzychem.
0: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
5: Początek tej historii prowadzi do Moskwy. Już w 1950 roku Sowieci zaczęli z własnej inicjatywy zakłócać audycję Głosu Ameryki. Władze Związku Radzieckiego uznały, że zachodnie rozgłośnie są zbyt niebezpieczne, aby pozwolić im swobodnie docierać do obywateli krajów komunistycznych. We wrześniu 1951 roku na biurko ministra łączności ZSRR trafił raport dotyczący Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa. Jego autor, pełniący funkcję szefa głównego zarządu łączności radiowej, otrzymał polecenie wyjazdu do Polski. Miał sprawdzić stan techniczny polskich radiostacji w największych miastach – w Warszawie, w Katowicach, Krakowie, Szczecinie czy Gdańsku. Miał także ocenić możliwości przemysłu w zakresie produkcji aparatury nadawczej i odbiorczej. Po jego wyjeździe wnioski były jasne. Do Polski docierały polskojęzyczne audycje nadawane z różnych europejskich miast, na przykład z Londynu, z Rzymu, Paryża, Belgradu czy Madrytu, a także z Monachium, skąd nadawało Radio Wolna Europa. Moskwa zareagowała szybko. 20 października 1951 roku Rada Ministrów ZSRR wydała tajną uchwałę o stworzeniu na terytorium Polski przeszkód dla tak zwanej antypolskiej propagandy radiowej. Brzmiało to biurokratycznie, ale w praktyce oznaczało budowę systemu zagłuszania. Ówczesny sowiecki minister łączności został wyznaczony do stworzenia ochronnego systemu na falach krótkich i średnich. Miał on korzystać z polskich środków technicznych i polskich specjalistów. Kopię tego polecenia, tej uchwały, przekazano Bolesławowi Bierutowi. W grudniu 1951 roku w Warszawie powołano zarząd radiostacji. Działał przy Ministerstwie Poczt i Telegrafów. Mniej więcej w tym samym czasie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło specjalną służbę, której zadaniem było skuteczne zagłuszanie obcych stacji radiowych. Początkowo punkty zagłuszania wytypowano w rejonie Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania i Katowic. W styczniu 1955 roku służba do zagłuszania obcych stacji radiowych zaczęła działać pod zmienioną nazwą jako Oddział Łączności Wydzielonej. Władza budowała system. Cichy, techniczny, ukryty za językiem administracji. Na Dolnym Śląsku pierwsze punkty oznaczane literą K wyznaczono we Wrocławiu na gmachu Poczty Głównej, a także w Żurawinie pod Wrocławiem oraz właśnie na górze Chełmiec koło Wałbrzycha. Dlaczego wybrano Chełmiec? Tego do końca nie wiemy. Szczyt rzeczywiście góruje nad okolicą. Jest dobrze widoczny. Dominuje nad Wałbrzychem. Z technicznego punktu widzenia można było tam zbudować obiekt nadawczy. Ale istniały przecież inne, jeszcze lepsze lokalizacje. Chociażby Karkonosze, okolice Śnieżnych Kotłów. Mimo to wybór padł na Chełmiec. W 1952 roku szczyt wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Znajdowała się tam kamienna wieża widokowa i małe schronisko. Nie było nowoczesnej infrastruktury, nie było zaplecza technicznego i nie było odpowiedniego zasilania. Trzeba było ogrodzić teren, zabezpieczyć dostęp, wybudować budynek, postawić maszty, doprowadzić energię elektryczną, zorganizować całodobową obsługę i wprowadzić ochronę. Na potrzeby wałbrzyskiej zagłuszaczki zajęto cały wierzchołek góry. Teren wokół szczytu ogrodzono betonowymi słupami i zasiekami z drutu kolczastego. Osobom niezwiązanym z budową zakazano zbliżania się do szczytu. Budowę prowadzono w latach 1952-1954, czyli 2 lata. Główny budynek miał 2 kondygnacje. Jego zadaniem było pomieścić urządzenia do zagłuszania audycji nadawanych na krótkich i średnich falach. Budynek ukończono w październiku 1954 roku. W listopadzie personel rozpoczął pracę całodobową. Na górze Chełmiec zamontowano 10 nadajników, każdy o mocy 1 kW. W betonowych fundamentach ustawiono prawie 10 masztów, na których rozciągnięto antenę. Tak powstał jeden z mniej znanych obiektów zimnej wojny na Dolnym Śląsku. Nie był oznaczony jako fortyfikacja i nie wyglądał jak bunkier. Ale jego zadanie było jasne – zagłuszyć głos, którego władza nie chciała usłyszeć.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
5: Jak działało zagłuszanie? Nie polegało na tym, że ktoś po prostu wyłączał audycję. Sygnału Radia Wolna Europa nie dało się zatrzymać na granicy. Można było tylko próbować go przykryć, zalać szumem, warkotem, tak aby słuchacze nie potrafili zrozumieć słów. Audycje Radia Wolna Europa nadawane do Polski wykorzystywały kilka pasm krótkich. 75, 49, 41, 30, 25, 19, 16 i 13 metrów. Dodatkowo nadawano na fali średniej 719 kHz. Zagłuszano w zasadzie wszystkie pasma, ale nie z jednakową skutecznością. Słuchacze wiedzieli, że trzeba szukać. Przeskakiwali między zakresami, kręcili gałką odbiornika. Czasem na jednym paśmie słychać było tylko huk i warkot. Na innym przez kilka minut można było usłyszeć fragment komentarza, wiadomości albo nazwisko. Potem zagłuszanie wracało i znów trzeba było szukać. Niemniej skuteczne okazywało się zagłuszanie pasm 16 i 19 metrów. Z kolei fale 13 i 75 metrów rzadko zakłócano, bo popularne domowe odbiorniki często w ogóle ich nie posiadały. Najważniejsza była średnia fala 719 kHz, nadawana z Monachium. Była wspólna dla Polski i Czechosłowacji. Słuchacze dobrze ją znali, ale władze również. Według szacunków skuteczność zagłuszania rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa wynosiła około 90%. To dużo, ale też mało, bo oznaczało, że połowa przekazu mogła nadal przedzierać się przez eter. Stosowano różne metody. Szczególnie popularne były nadajniki i pomysłu inżyniera Schmidta, nazywane potocznie Schmidtówkami albo Schmidtówkami. Produkowano je w tajnych warsztatach T2, w zakładach elektronicznych w Warszawie, później znanych jako Warel. Do nadajników podłączano specjalne przystawki. To one generowały szum, warkoty i nieprzyjemną modulację. Sygnał miał być nie tylko zakłócający, miał być męczący. Miał zniechęcić słuchacza. Miał sprawić, że po kilku minutach człowiek rezygnował. Ale nawet w tak precyzyjnie kontrolowanym systemie pojawiały się słabe punkty. Schmidtówka miała dwie lampy generatora. Jedna z nich miała moc mniejszą niż lampa nadawcza. Sprytniejsi operatorzy potrafili tak ustawić urządzenie, aby właśnie ta słabsza lampa szybciej się zużyła. Wtedy generator przestawał działać. A z sekcji nasłuchu Służby Bezpieczeństwa natychmiast dzwonił telefon. Pytano, co się dzieje. Dlaczego zagłuszanie nie działa? Trudno było wytłumaczyć funkcjonariuszom niuanse techniczne. Wielu z nich nie miało przygotowania radiowego, ale wiedzieli jedno. Głos z Monachium nie powinien być słyszalny. Na terenie całej Polski sieć zagłuszarek była rozbudowana. W 1955 roku działało ich już 249. Nie wszystkie miały taką samą moc. We Wrocławiu na budynku przy ulicy Krasickiego oraz w Żurawinie wykorzystywano nawet nadajniki RCA, specjalistyczne nadajniki sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Miały moc 50 kW. Dla porównania, program Polskiego Radia emitowano wtedy przez znacznie słabszy nadajnik produkcji angielskiej. Wojna o eter miała więc swoje paradoksy, bo sprzęt Zachodu mógł służyć do zagłuszania zachodnich audycji. Oficjalnie akcją zagłuszania Radia Wolna Europa w PRL-u zakończono 24 listopada 1956 roku. To był czas odwilży po październiku. Władza musiała przynajmniej częściowo reagować na społeczne nastroje. W Poznaniu podczas czerwca 1956 roku robotnicy zniszczyli jedną z zagłuszarek. W Bydgoszczy 18 listopada tego samego roku tłum podpalił pomieszczenia zagłuszarki na wzgórzu Dąbrowskiego i zniszczył maszt. W samym Wałbrzychu postulat likwidacji zagłuszarki na Chełmcu pojawił się 31 października 1956 roku. Postulat pojawił się na zebraniu Komitetu Powiatowego PZPR. W listopadzie z eteru zniknęły warkoty i szumy. Ale historia Chełmca po 1956 roku staje się jeszcze bardziej zaskakująca, bo miejsce stworzone do walki z zachodnim radiem miało wkrótce stać się poligonem dla zupełnie innej technologii. Dla telewizji.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
5: Dzisiaj wracamy na Chełmiec i do historii obiektu, który z zagłuszarki Radia Wolna Europa stał się później stacją telewizyjną. Jeszcze w 1956 roku na Politechnice Wrocławskiej pojawił się pomysł budowy pierwszego przekaźnika. Miał on retransmitować sygnał czeskiej telewizji do Wrocławia. Najpierw eksperymentowano na Śnieżce. Później zgodę na podobne próby uzyskano właśnie na Chełmcu. I do tego wykorzystywano obiekt po nieczynnej stacji zagłuszania. Przekaźnik dawał tylko obraz, bez dźwięku. Po kilku miesiącach nieudanych prób poprawy pracy urządzenia emisję z Chełmca zakazano. Ale nie był to koniec. Inna grupa związana z klubem radiotechników przy Lidze Przyjaciół Żołnierza we Wrocławiu otrzymała zgodę na montaż własnej aparatury do retransmisji programu czeskiej telewizji. Urządzenia z własnymi antenami ustawiono w listopadzie 1956 roku w dawnym obiekcie zagłuszania. Eksperyment trwał do maja 1957 roku. W tym samym czasie Chełmcem interesowali się także ludzie po drugiej stronie żelaznej kurtyny. W odtajnionych archiwach CIA zachowały się raporty dotyczące obiektu na górze z maja i z lipca 1957 roku. Ich treść wskazuje, że obserwowano teren dawnej stacji, opisywano maszty, dawną wieżę widokową, budynek radiostacji i ograniczenia w dostępie do szczytu. Raport nie przesądzał, do czego dokładnie służyła stacja, ale sam fakt, że ktoś ją obserwował i przekazywał informacje wywiadowi amerykańskiemu, pokazuje, jak ważne były wtedy nawet takie lokalne obiekty. Chełmiec nie był tylko górą nad Wałbrzychem. Był punktem na mapie zimnej wojny. W 1957 roku opuszczony obiekt przekazano PTTK w Wałbrzychu, które uruchomiło tam niewielkie schronisko. Kilka lat później Chełmiec wrócił do technicznej służby. W 1962 roku ruszył przekaźnik retransmitujący program telewizyjny ze Ślęży dla mieszkańców ziemi wałbrzyskiej. Sygnał odbierano przez antenę ustawioną na 20-metrowej wieży. Później pojawiły się problemy. Zimą 1963 roku oblodzenie anten całkowicie zatrzymało pracę stacji. W 1965 roku dawną stacją zagłuszania przekazano państwowemu przedsiębiorstwu stacje radiowe i telewizyjne. Co ciekawe, intensywne zagłuszanie audycji Radia Wolna Europa powróciło w marcu 1971 roku, już po dojściu do władzy ekipy Edwarda Gierka. Tym razem jednak nie prowadzono go z Chełmca. Wykorzystywano inne nadajniki, m.in. w rejonie Nowej Rudy i Strzelina. Chełmiec szedł już w stronę telewizji. W 1972 roku uruchomiono tu nowy nadajnik pierwszego programu telewizji polskiej. W 1973 roku zakończono budowę nowej, 65-metrowej wieży antenowej. 2 maja tego samego roku na Chełmcu zaczął pracować przekaźnik drugiego programu TVP. Ale historia kontroli informacji wróciła jeszcze raz. 13 grudnia 1981 roku, około 2 w nocy, przez zaspę na Chełmiec dotarł oddział wojskowy. Celem było przejęcie kontroli nad ośrodkiem telewizyjnym. Szczyt Góry otrzymał status chronionego obszaru wojskowego. Pierwszą decyzją wojska było zawieszenie emisji drugiego programu TVP i zabezpieczenie transmisji orędzia generała Wojciecha Jaruzelskiego w programie pierwszym. Znów chodziło o informację, o to, co ma być nadane i to, co ma dotrzeć do odbiorców. Program ten przygotowałem na podstawie artykułu Romualda Owczarka zatytułowanego Jak na Chełmcu zagłuszono Radio Wolna Europa, opublikowanego w magazynie Odkrywca. W tym programie to już wszystko. Pozostało kilka pytań, między innymi takich, czy wszystkie urządzenia zagłuszające rzeczywiście zdemontowano w 1956 roku, czy część aparatury przeniesiono po cichu do innych miejsc i czy w grudniu 1981 roku, kiedy wojsko przejęło kontrolę nad ośrodkiem telewizyjnym na Chełmcu, ktoś nadal interesował się sygnałami płynącymi z zachodu? Dzisiaj na szczycie można zobaczyć anteny, krzyż, wieżę i ślady dawnego ogrodzenia. Dla wielu osób to po prostu element krajobrazu, ale przez lata to było miejsce, z którego próbowano zagłuszyć cudzy głos. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia za tydzień.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudetypro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu, w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber. Michał Pieszkała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. I teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
6: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
7: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
6: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
8: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
6: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
5: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Kult, no i jednocześnie Adam Mickiewicz.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Godzina 10, już nawet kwadrans po, no i oczywiście best of muzycznego radia, w którym gracie wspólnie z nami. Także jeśli macie pomysł, w jaki sposób można muzycznie ściągnąć trochę słońca na Dolny Śląsk, no to koniecznie podzielcie się z nami, a nóż widelec się uda przegnać te deszczowe chmury. No i czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646. Możecie do nas także wysłać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl, nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. No i mam dla was również inną niespodziankę, bo konkurs na telefon, no jednocześnie quiz, także jeśli macie ochotę sprawdzić swoją wiedzę i otrzymać fajne gadżety, to słuchajcie uważnie. A teraz posłuchamy propozycji od rodziców dla naszej słuchaczki Ani. No i słuchajcie, Ania ma 2,5 roczku i od małego wie co najlepsze, bo słuchała nas jeszcze pływając sobie w brzuchu. Pozdrawiamy was, życzymy jak największego muzycznego rozwoju dla córeczki. No i teraz, droga Aniu, specjalnie dla ciebie zagra Bruno Mars.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Rico Bernasconi, Solution The Journey, podróż, moi drodzy. No i właśnie, a propos podróży, wspominałem wam o konkursie na telefon, trwają wakacje, no ale warto pamiętać też o tym, że ratowanie życia nie jeździ na urlopy, no i możecie do tego przyłożyć własną cegiełkę, bo właśnie teraz, w tym okresie szpitale potrzebują nas najbardziej. Dlatego dziś na antenie gramy w akcji Twoja Krew, Moje Życie, no i mam dla was do rozdania świetne gadżety od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Wałbrzycha. Zasady są banalnie proste. Dzwonicie do nas, dostajecie jedno pytanie o to, jak krwiodawcy powinni dbać o dietę. No i zgarniacie prezenty. Kto odpowie dobrze, zgarnia zestaw z matą piknikową. A jeśli komuś powinie się noga, to też super, bo mamy dla was nagrody pocieszenia. Także nikt nie odejdzie z pustymi rękami. Numery do studia znacie. 757-646-646 albo końcówka 645. Linie są otwarte. No i ktoś właśnie do nas dzwoni, także wpuścimy słuchacza na antenę. Dzień dobry, witamy. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry, Monika z Jeleniej Góry.
1: Witamy, Moniko. No i zaczynamy konkurs. Powiedz mi proszę, jak myślisz, który składnik mineralny jest szczególnie ważny do produkcji czerwonych krwinek? I masz trzy odpowiedzi. Jest to wapń, żelazo albo magnez.
2: Żelazo.
1: Bardzo dobrze, tak, żelazo to jest fundament i co najciekawsze, mamy w organizmie około 4 gramów tego żelaza, także można by było z tego zrobić małego gwoździa. No a żelazo właśnie wiąże tlen w płucach i rozwozi go do każdej naszej komórki. No i gratulujemy, bo to właśnie do ciebie trafia główna nagroda. Zostań proszę ze mną na linii, za moment ci wytłumaczę, jak ją odebrać, a do konkursu powrócimy dzisiaj i to jeszcze nie raz, także... Jak najbardziej.
2: No, pozdrawiam moje kochane wnuki, które przyjechały z Krakowa, Nele i Kacpra, żeby po prostu jeszcze u mnie urlop spędzają, żeby byli jak najbardziej zadowoleni i podziwiali nasze przepiękne karkonosze.
1: Czyli jest bardzo wakacyjnie. No i myślę, że ten zestaw piknikowy się uda, może jeszcze się uda.
2: O, na pewno im się przyda, bo wybierają się na Mazury.
1: Super, super. Gratulujemy, zostań proszę ze mną, za moment ci wytłumaczę, jak tą nagrodę odebrać.
2: Dziękuję bardzo.
1: A następny konkurs już lada moment.
0: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
4: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
2: Stacja Centralna Grupy Kasztanowskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznie. No, pogoda za oknami mnie bardzo zachęca do wyjścia w góry, ale jeżeli się ktoś zdecyduje, to dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. W szczytowych partiach wynosi temperatura od 9 do 11 stopni, wiatr południowo-zachodni 9 metrów na sekundę. Widzialność ze szczytu Śnieżki około 50 km, pełne zachmurzenie i słaby deszcz. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki w dzisiejszym 837 hektopaskali, ale no niestety spada w dół. W tych niższych partiach karkonoszej linie jeleniogórskiej temperatura od 12 do 16 stopni, bezwiecznie, z dobrą widzialnością, z pełnym zachmurzeniem, no i niestety opad śnieg. I tak stacje w górach, w Karpaczu mamy około 15 stopni na plusie, w Szklarskiej Porębie 12, w Świerodowie 15 stopni na plusie. Wszędzie jest póki co bezwiecznie, ale no niestety opady deszczu i mżaw. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, mamy w pełni naładowaną, a także o wdrażanie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
3: Witam, z tej strony ratownik Grupy Sudeckiej, Paweł Drehan. W dzień zachmurzenie mamy duże, okresami są opady deszczu, miejscami występujące burze z możliwym gradem, wysokość opadów od 15 do 30 mm, temperatura w Sudetach od 16 do 21 stopni, wiatr umiarkowany, warunki, jeżeli chodzi o szlaki, są raczej trudne. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Pogoda.
5: No i teraz z gór przenosimy się na niziny, a tutaj temperatura rośnie. Średnia w regionie wynosi już 21 stopni na plusie, a dzisiejsze wartości maksymalne prognozowane są na 22. No niestety nie wszędzie tyle ujrzymy na termometrach, bo tyczy się to części wschodniej i centralnej, także północnej. Najchłodniej dziś będzie na południowym zachodzie, przykładowo w Szklarskiej Porębie maksimum to 16 stopni, a w Jeleniej Górze 18. Wiatr nadal słabnie, ale można powiedzieć, że to cisza przed burzą, bo za około godzinę zacznie być bardzo porywisty. Obecnie prędkość maksymalna do 20 km na godzinę, a będzie nawet 55. Na nizinach ciśnienie rośnie, barometry wskazują 1013 hektopaskali. Nie zapowiada to niestety poprawy pogody, bo z tego co wynika z obecnych prognoz, aż do wtorku czeka na nas deszczowo-burzowe towarzystwo. No i tak jak było też słychać przy okazji górskiej prognozy pogody, w Karkonoszach pojawił się nawet śnieg, także lipiec mamy jak malowany.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Głupi Jan, jednocześnie Tomasz Organek. Warto umieć się śmiać z własnej głupoty, no bo to nieskończone źródło radości, tak jakby na to popatrzeć innej perspektywy. Za moment kolejne rozdanie nagród, no i kolejne pytania do słuchaczy, ale teraz, moi drodzy, zostawiamy deszczowe chmury za sobą, no i przenosimy się na podróż dookoła słońca. No i macie moje słowo, że się nie sparzycie, a raczej pozytywnie zaskoczycie. Przywitajmy Yellow i najnowsze Around the Sun.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Radio Lato.
1: Yellow Around the Sun. Zbliża się godzina 11, niedziela się rozkręca na dobre, no a my nie zwalniamy tempa. Pierwsze lody przełamane, pierwszy zestaw nagród przed chwilą pofrunął do Moniki, no ale spokojnie, bo nasz worek z prezentami od Centrum Krwiodawstwa z Wałbrzycha jest wciąż pełny. No i gramy teraz w akcji Twoja Krew, Moje Życie. Zasady są bardzo proste, łapiecie za telefon, dzwonicie pod numer 757-646-646. Odbieram ja, rzucam krótkie pytanie o to, co i jak. Jak jeść, żeby być zdrowym dawcą krwi, no i gadżety są wasze. Za dobrą odpowiedź zgarniacie letni niezbędnik, czerwoną matę piknikową i plecak. A jeśli odpowiedź będzie nieco obok, no to wcale się nie smucimy, bo leci do was także kubek termiczny z długopisem. Wszystko do odebrania u nas w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A w Jeleniogórskim Centrum Krwiodawstwa. No i przypominam też, o co toczy się ta gra, bo szpitale latem świecą pustkami, jeśli chodzi o zapasy krwi. Stali dawcy są na urlopach, a krew jest potrzebna non-stop, dlatego bawimy się, zgarniamy nagrody, no ale przede wszystkim też pamiętamy, aby wpaść do punktu i podzielić się życiem. No i witamy pierwszą osobę. Kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateusz.
1: Witamy, Mateuszu. No i powiedz mi proszę, jak sądzisz, jeśli chodzi o to pytanie, co warto wypić przed oddaniem krwi? Odpowiedzi są trzy. Dużo wody, napój energetyczny albo mocną kawę.
2: Proszę powtórzyć.
1: Co warto wypić przed oddaniem krwi? I odpowiedzi masz trzy. Dużo wody, napój energetyczny albo mocną kawę.
2: Dużo wody.
1: Bardzo dobrze, strzał w dziesiątkę, bo nasza krew składa się ponad w połowie z osocza, a osocze to jest 90% wody. No i kiedy się napijemy przed pójściem do punktu krwiodawstwa, to nasze żyły są dużo bardziej widoczne i myślę, że każda pielęgniarka się ucieszy, bo uwielbiają takie łatwe wkłucia. Mateuszu, zostań proszę ze mną na linii, za moment ci wytłumaczę, jak odebrać nagrodę. No a do konkursu jeszcze dziś powrócimy i to nie raz, także pozostańcie w pełnej gotowości.

Bonnevel, jednocześnie Natasza, francuskojęzyczny akcent na falach Best Of, a teraz kolejny akcent od Was, dla Was, a dokładnie od słuchacza Mateusza, który przesyła wszystkim pozdrowienia, także utwór Ireny Jarockiej, Odpływają kawiarenki.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
0: Czas na wiadomości.
4: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Michał Pierzchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
5: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
4: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiaty stany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
6: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
4: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Golden Life i Kocham Cię. No a jeśli Wy kogoś kochacie, to koniecznie nie zapomnijcie tej osobie o tym powiedzieć, no bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, ile razy jeszcze będziemy mogli to zrobić. 13 minut po godzinie 11, Best of Muzycznego Radia. No i co najlepsze, możecie wyznać nawet komuś miłość z naszą pomocą, przy okazji także zadedykować utwór, bo jak przy okazji każdego weekendu gramy dziś razem z Wami. Facebook Muzyczne Radio, tam możecie do nas napisać, możecie napisać także na adres e-mail emisja@muzycznyradio.pl, zadzwonić pod numer 757-646-646 albo nagrać się w aplikacji mobilnej. No a teraz, moi drodzy, czas na utwór od Doroty, którą pozdrawiamy i jednocześnie dziękujemy za świetną propozycję. Myślę, że jako podładowanie baterii będzie idealna, a w Best Of pojawi się AC/DC.
1: Muzyczne Radio.

0: Akustyczne Radio Lato. Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
4: Minęła godzina 11:30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
4: Pogoda zaskakuje po raz kolejny, no bo moi drodzy, prognozowane wartości maksymalne na dziś niestety nie wyniosą wspomnianych 22 stopni, a maksymalnie 21. Obniżyła się także średnia temperatura w regionie, bo wynosi obecnie 20 na plusie. No a to wszystko przez deszczowe chmury i coraz to intensywniejszy wiatr, który zacznie teraz nabierać zdecydowanie na prędkości. Porywy sięgają do 25 km na godzinę, a będzie wiać maksymalnie nawet do 60. W części południowo-zachodniej mamy obowiązujące żółte ostrzeżenie przed burzą i jeśli chodzi o deszcz, to zostanie z nami co najmniej do wtorku. Słońce w prognozach obecnie można zobaczyć dopiero w kolejny piątek. Ciśnienie rośnie, barometry wskazują 1013 hektopaskali, wilgotność także, średnia w regionie wynosi 72%. No i co ważne, mamy naprawdę sprzyjającą jakość powietrza.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu.

0: Kyo i My Teenage Queen.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Na zegarach godzina 11.40. No a przed nami kolejna okazja na to, aby otrzymać miłą niespodziankę od Muzycznego Radia. A to wszystko w związku z akcją Twoja Krew, Moje Życie, którą organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Wałbrzycha. No i szczególnie w tym wakacyjnym okresie krew jest potrzebna jak nigdy. Jedyny tak ważny lek, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować. No i możecie do tego przyłożyć własną cegiełkę, jednocześnie zyskując naprawdę miłe upominki. Nagroda główna to czerwona mata piknikowa, notes i worko plecak, a nawet jeśli odpowiecie błędnie, to i tak wędruje do Was nagroda pocieszenia. Zasady są banalnie proste, dzwonicie do nas, dostajecie jedno pytanie o to, jak krwiodawcy mogą i powinni dbać o dietę i przy okazji zgarniacie prezent. No i czekam na Was, numer telefonu 757-646-646 albo z końcówką 645, no i widać, że dzwonicie, także witamy kogoś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kuba z tej strony.
0: Witamy Cię. No i pytanie do Ciebie, trzecie dzisiejsze. Jak myślisz, która witamina wspomaga wchłanianie żelaza? I masz trzy podpowiedzi. Jest to witamina D, witamina C czy witamina E?
2: Wydaje mi się, że witamina C.
0: Bardzo dobrze, gratulujemy. No i co, o czym warto wspomnieć, witamina C działa na żelazo jak taki magiczny klucz, szczególnie jeśli jecie żelazo roślinne, na przykład ze szpinaku czy z buraków. Organizm przyswaja je dość słabo, no ale jeśli dodamy do tego witaminę C, na przykład pokropimy ten szpinak sokiem z cytryny, to wchłanianie żelaza zdecydowanie się polepszy. No i gratulujemy Ci, Kubo, zostań proszę ze mną, za moment wytłumaczę, jak odebrać nagrodę. A konkurs trwa w Muzycznym Radiu przez cały dzień, także pozostańcie w pełnej gotowości. No i prawdopodobnie również do Ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, taka nagroda może powędrować.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: A to był Arek Kłusowski i Idealny Syn. Utwór, który ma już ponad 5 lat. Nie wiem, jak to minęło, no bo pamiętam jeszcze moment premiery i echo, które za sobą niosła. A teraz, moi drodzy, czas ponownie zapomnieć o deszczu, opuścić Dolny Śląsk, naszą planetę, no i przenieść się na hit planetę. Tutaj czeka na nas Yellow i utwór, który będzie idealnym kontrastem do dzisiejszych warunków za oknami. Around the Sun, czyli dookoła słońca.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Damiano David w świetnym coverze wielkiego przeboju Miley Cyrus i Marka Ronsona. Do godziny 12 zostało nam zaledwie 7 minut, no i dokładnie za 7 minut przywita się z Wami Marta Wojtunik przy okazji pasma Best of Hit Planeta. Z Martą spędzicie także resztę popołudnia. Na sam koniec jeszcze dwie propozycje. Ferry Corsten i Morgan Page to utwór od Bożeny z Legnicy, która przesyła wszystkim pozdrowienia. Również Ciebie pozdrawiamy. No i tuż przed serwisem Lady Punk od Piotra, który, jak napisał, uwielbia ich tak samo jak muzyczne radio. Bardzo dziękujemy. No i ja również dziękuję. Patryk Łasica. Pogody ducha Wam życzę. Udanego dnia i do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Trwa naprawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
3: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
5: Partnerzy Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
3: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
6: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
7: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
8: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
9: I kto wygra?
8: Messi, Argentina.
3: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: The Best of Hit Planet.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
3: Po reklamie.

0: Hona Bibe i Duże Dzieci.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Czas przedstawić Wam naszą dzisiejszą niedzielną piosenkę dnia, a w niej artysta, który na swoim koncie ma już takie hity jak 12 to 12, Undress czy Home Record. To Sombr. Artysta, który ma dopiero 21 lat, a już naprawdę bardzo mocno namieszał i na listach przebojów, i to również w Muzycznym Radiu, ale na scenie muzycznej. Wydaje naprawdę świetne nagrania, a jego najnowsza propozycja to My Body Isn't Ready. Dziś jako nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Kto jest z nami od godziny 9, ten wie, że dziś rozdajemy Wam świetne prezenty, a to wszystko za sprawą bardzo wyjątkowego konkursu związanego z bardzo istotnym tematem. Dziś od godziny 9 do godziny 15 na antenie Muzycznego Radia będzie można zgarnąć atrakcyjne nagrody. Konkurs realizowany jest przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo Twoja krew, moje życie. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania wśród krwiodawców oraz zachęcenie do honorowego oddawania krwi. U nas kto by się nie dozwonił, to nawet jeśli udzieli złej odpowiedzi, bo dziś zadajemy Wam pytania związane właśnie ze zdrowym odżywianiem, to i tak wygra. Mamy świetne nagrody pocieszenia, jest to kubek termiczny i długopis, ale też oczywiście co najważniejsze, nagroda dla tych, którym uda się dobrze odpowiedzieć, to czerwona mata piknikowa, notes i worko plecak. Czekamy więc na Wasze telefony, numer 757-646-646 i już komuś udało się dodzwonić. Wy już wiecie, że ten konkurs trwa. Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry.
1: Witam, kogo mamy po drugiej stronie?
2: Ewelina.
1: Witamy Cię, Ewelino. No to zadajemy pytanie w takim razie. Który z tych produktów jest dobrym źródłem żelaza? Odpowiedź A, wątróbka. Odpowiedź B, szpinak. Odpowiedź C, masło.
2: Myślę, że wątróbka.
1: No i bardzo dobrze myślisz, to jest świetna odpowiedź. Dziękujemy Ci bardzo za udział, no i za świadomość. Szpinak też czasem się wydaje, że ma dużo żelaza, ale tutaj jest już problem z wchłanianiem jego. Wątróbka jest bardzo bogata w żelazo. Do Ciebie wędruje zestaw, ten oczywiście za dobrą odpowiedź, czyli czerwona mata piknikowa, notes oraz worko plecaka. My dajemy Wam znać, że dziś jeszcze mamy dla Was mnóstwo pytań, więc słuchajcie uważnie. Muzycznego Radia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pogoda.
5: Pogodowo na pewno nie jest to wymarzona letnia lipcowa niedziela. Na Dolnym Śląsku duże zachmurzenie, dużo deszczu niestety i ten deszcz będzie towarzyszył nam dziś do końca niedzieli. Jeżeli chodzi o temperatury, to dziś maksymalnie na termometrach 18 stopni w regionie. Nadchodzący tydzień również nie zapowiada się bardzo słonecznie. We wtorek nieco więcej przejaśnień, tak samo w środę, ale w czwartek ponownie ma powrócić do nas deszczowa aura.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: microphone. Muzyczne Radio Lato. My wracamy do naszego konkursu. Przypominamy, że na antenie Muzycznego Radia konkurs cały czas trwa. Konkurs w ramach akcji Twoja krew, moje życie. Celem jest jej zwrócenie uwagi na to, że trwają wakacje, a szpitale szczególnie potrzebują w tym okresie krwi, a dawców z powodu urlopów jest mniej niż zwykle. Więc jeśli jesteście zdrowi i możecie pomagać, przyjdźcie do punktu krwiodawstwa w Jeleniej Górze. Punkt jest tam czynny od godziny 8.30 do godziny 13.00, a my przypominamy, że my mamy dla Was fajne nagrody. Nagrodę zestaw pierwszy, czyli czerwona mata, piknikowa notes i worek plecak już się powoli kończą, bo Wy naprawdę bardzo dobrze odpowiadacie na te pytania, ale jeszcze oczywiście cały czas mamy dla Was zestaw drugi, czyli kubek termiczny i długopis. Czekamy więc na Wasze telefony, numer 757-646-646 i my czekamy na Was, mamy dla Was dość łatwe pytania, myślę, że spokojnie z nimi sobie dacie radę. Muzyczne Radio, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Bogusław, dzień dobry.
0: Witam serdecznie Ciebie, no to co, zadajemy pytanie, zobaczymy jak sobie z nim poradzisz. Co najlepiej zjeść przed dodaniem krwi? Odpowiedź A, nic. B, tylko słodycze i tłuste potrawy oraz odpowiedź C, zdrowe śniadanie, bogate w węglowodany złożone i chude białko.
1: Zdrowe śniadanie.
0: No i oczywiście dokładnie tak, to jest dobra odpowiedź, zostań z nami, my już za moment damy Ci znać jak odebrać taką nagrodę, a Wam dajemy znać, że to jeszcze nie koniec, jeszcze mnóstwo nagród mamy dla Was przygotowanych. The best of Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie.
5: Planeta.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Mimo deszczowej niedzielnej aury u nas dziś co godzinę pojawia się na maksa słoneczny hit tip Yellow i Around the Sun.

0: Golden Life, kocham cię. To nagranie bardzo gorąco polecaliśmy wam na Hit Planecie w roku 2019.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wracamy do naszego niedzielnego konkursu Twoja krew, moje życie. W ramach właśnie tej akcji rozdajemy wam świetne nagrody, a celem tej akcji jest oczywiście zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania wśród krwiodawców oraz zachęcenie do honorowego oddawania krwi. Wy już wiecie, gdzie macie dzwonić, numer 757-646-646. My już mamy kolejnego słuchacza.
2: Dzień dobry, witam.
0: Witam, kogo mamy po drugiej stronie?
2: Stanisław ze Starego Jawora.
0: Witamy cię bardzo, Stanisławie. Ty już jesteś z nami na pewno od godziny 9 i wiesz, że my będziemy zadawać.
2: Tak, ja zawsze jestem z wami.
0: Bardzo się cieszymy. Już wiesz, że będziemy zadawać pytania.
2: Tak. No ja to... was bardzo kocham.
0: Bardzo się cieszymy. My też oczywiście kochamy naszych słuchaczy. No i zadajemy pytanie. Niedobór witaminy B12 może prowadzić do... Odpowiedź A, chorób tarczycy. Odpowiedź B, anemii. Odpowiedź C, próchnicy zębów.
2: Chyba anemii.
0: Oczywiście, że tak. Odpowiedź oczywiście, że poprawna. My do rozdania mamy dla was cały czas już te nasze drugie zestawy, czyli kubek termiczny i długopis. Przypominamy, że ten konkurs jeszcze cały czas trwa i do 15 jeszcze zadawać będziemy wam pytania. No i oczywiście będziemy rozdawać nagrody.
1: The best of Hit Planet.

0: reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe, dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr. Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji. Podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Kovincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
4: Tak jest dla sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
3: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia Spocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
5: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
6: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
5: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
7: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
5: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
7: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
5: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
3: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.

muzyczne Radio Lato. Mamy 10 minut po godzinie 13. Trwa program Best Of, do którego wracamy, a w tym programie oczywiście jak co niedzielę pojawiać się będą wasze muzyczne propozycje. Granie na życzenie trwa, a my na wasze muzyczne kawałki, które chcecie dziś koniecznie usłyszeć na antenie muzycznego radia, czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić 757-646-646 albo wysłać maila na emisja@muzycneradio.pl. Na naszym radiowym Facebooku Grzegorz z Irlandii pozdrawia wszystkich i napisał, że skoro trwają wakacje, chciałby usłyszeć pocztówkę z wakacji, oczywiście zespół Papa Dance.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Młody, bardzo zdolny artysta, który był nominowany do nagrody Grammy w kategorii debiut roku. Sombre i My Body Isn't Ready.

0: Przypominamy, że w Muzycznym Radiu cały czas trwa konkurs Twoja krew, moje życie. Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi na temat, który jest bardzo ważny. Trwają wakacje, a ludzie są na urlopach, a krew cały czas jest potrzebna. Nie ma wakacji od ratowania życia. Zachęcamy więc osoby zdrowe, które mogą pomagać. Przyjdźcie do punktu krwiodawstwa w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A i pomagajmy, bo pomaganie zmienia świat. Przypominamy, że trwa konkurs. My czekamy na Wasze telefony. Dzwońcie numer 757-646-646 i mamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry.
0: Kogo mamy po drugiej stronie?
1: Beata.
0: Witamy Cię, Beato. No pewnie już słuchasz nas i wiesz, że mamy dla Ciebie pytanie i czekamy na dobrą odpowiedź. Uwaga, uwaga, pytanie brzmi. Co może utrudniać wchłanianie się żelaza, jeśli wypijemy to tuż po posiłku? I uwaga, odpowiedź A to sok pomarańczowy, odpowiedź B to woda i odpowiedź C herbata i kawa.
1: C.
0: Bardzo dobrze, to jest dobra odpowiedź. Zostań z nami, już za moment damy Ci znać, jak odebrać nagrodę, a Wam dajemy znać, że to oczywiście jeszcze nie koniec. Do godziny 15 będziemy zadawać Wam pytania dotyczące właśnie krwiodawstwa.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Tymczasem wracamy do Waszych muzycznych propozycji od Rafała z Krzewia z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców i Krzewia oraz słuchaczy Muzycznego Radia. The Kelly Family, Roses of Red.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Przypominamy, że cały czas trwa granie na życzenie, a Lucyna, nasza stała słuchaczka na naszym radiowym Facebooku, dała znać, że z dedykacją dla Romana prosi o nagranie, które polecamy Wam gorąco na Hit Planecie już od kilku ładnych notowań. Bardzo przebojowe, bardzo słoneczne. Użel, David Guetta, Shine.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Przekazujemy Wam uściski z cieplic od Piotra, który pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i prosi o duet Blank & Jones. Oni na pewno poprawią ten humor, który być może nie jest najlepszy, patrząc na deszczową aurę, która jest na Dolnym Śląsku, ale obiecujemy, że w Muzycznym Radiu odnajdziecie dużo muzycznego słońca.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Totalnie zmieniamy klimat i polecamy wam nasz słoneczny hit tip. Yellow i Around the Sun.

0: Za 10 minut godzina 14 czas powrócić z naszym niedzielnym konkursem organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo Twoja krew, moje życie. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi. Kto jest z nami od 9, ten wie, że my odbieramy od Was telefony. Dzwońcie pod numer 757-646-646, a później zadajemy pytanie, oczywiście dotyczące całej akcji. Mamy już słuchacza gotowego. Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry, Irena z tej strony.
0: Witamy Cię, Ireno. Zadajemy więc pytanie. Który z tych produktów zawiera najwięcej witaminy C? Odpowiedź A, banan. Odpowiedź B, czerwona porzeczka. Czy odpowiedź C, awokado?
1: Czerwona porzeczka.
0: Oczywiście, że tak, to jest świetna odpowiedź. Zostań z nami, już za moment powiemy Ci, gdzie i do kiedy można odebrać nagrody, a my dajemy znać, że jeszcze to nie koniec na dziś. Jeszcze wrócimy z tym konkursem.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy. Michał Pierzchoła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
4: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
5: Zrazu pobiegły, schowy się.
4: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
3: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
6: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
3: Enigmę jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
5: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: when I spent the summer on you.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: 10 minut po godzinie 14. Muzyczne Radio Lato. Trwa program Best Of połączony z graniem na życzenie, a w Muzycznym Radiu już od godziny 9 rozdajemy Wam nagrody, które rozdajemy oczywiście w ramach konkursu Twoja Krew, Moje Życie. Konkurs organizowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo Twoja Krew, Moje Życie. Pamiętajmy, że trwają wakacje, ale nie ma wakacji od ratowania życia. Właśnie teraz szpitale szczególnie potrzebują krwi, a dawców z powodu urlopów jest mniej niż zwykle. Taki jest cel tej akcji. Również celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, a my w Muzycznym Radiu zadajemy Wam pytanie, a następnie rozdajemy obecnie kubki termiczne i długopisy. Dzwońcie numer 757 646 646. I już mamy słuchacza. Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry.
2: Witam, kogo mamy po drugiej stronie?
3: Janek.
2: Witamy Cię, Janku. W takim razie zadajemy pytanie i trzymamy kciuki, żebyś znał na nie odpowiedź. Pytanie brzmi, czy przed oddaniem krwi można spożywać alkohol? Odpowiedź A, tak, nie ma to żadnego znaczenia. Odpowiedź B, wystarczy nie pić alkoholu przez 2-3 godziny przed oddaniem krwi. Lub odpowiedź C, nie należy spożywać alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.
3: To jest odpowiedź A.
2: Niestety nie jest to odpowiedź C, ale nic nie szkodzi. Oczywiście cały czas mamy dla Ciebie nagrodę. Zostań z nami. Damy Ci zaraz znać, gdzie odebrać i do kiedy można odebrać taką nagrodę. A nas czeka jeszcze dziś jeden finał tego konkursu, więc bądźcie uważni i słuchajcie Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: I bardzo słoneczna propozycja prosto z Wałbrzycha od Magdy. Urszula, budka suflera, malinowy król.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Od Piotra z Legnicy z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia przysyła dużo słońca wraz z zespołem Bee Gees, piosenka Tragedy.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Po raz ostatni wracamy do naszego niedzielnego konkursu. Przypominamy, że w Muzycznym Radiu dziś od godziny 9 do właśnie godziny 15 rozdawaliśmy i jeszcze rozdamy jeden pakiet, bo trwa konkurs Twoja krew, moje życie. Przypominamy, że celem tej akcji jest zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi. Pamiętajcie, że teraz trwają wakacje i niestety ten okres nie obejmuje ratowania życia. Cały czas krew jest bardzo potrzebna, szczególnie potrzebna właśnie w tym czasie, bo dawców z powodu urlopów jest coraz mniej, mniej niż zwykle to na pewno. Więc jeśli jesteście zdrowi i lubicie pomagać, chcecie pomagać, to wystarczy przyjść do punktu krwiodawstwa. Może to być w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A. Punkt jest czynny codziennie od godziny 8.30 do godziny 13.00. A my wracamy do konkursu. Został nam jeszcze jeden kubek termiczny i długopis. A wystarczy się do nas dodzwonić. Numer 757-646-646. I czekamy na Was z pytaniem. Mamy nadzieję, że uda Wam się dobrze odpowiedzieć. Mamy już słuchacza. Halo, dzień dobry, Muzyczne Radio.
1: Krzysiek.
0: Dzień dobry, witamy Cię Krzyśku. Zadajemy więc ostatnie na dziś pytanie. Dlaczego warto dbać o odpowiednią dietę podczas i po oddaniu krwi? Odpowiedź A. Aby organizm szybciej uzupełnił składniki potrzebne do produkcji krwi. Odpowiedź B. Aby spalić więcej kalorii. Odpowiedź C. Aby dłużej zachować opaleniznę. Oczywiście, że tak. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Ty zostań z nami. Już za moment damy Ci znać, gdzie odbieramy taką nagrodę, a Wam dajemy znać, że, no jak wiecie, warto słuchać Muzycznego Radia. My przygotowanych dla Was mamy jeszcze więcej konkursów w nadchodzącym tygodniu. Przypominamy, że trwa jeszcze konkurs Free Time. Wysyłajcie SMS-y, bo do wygrania skok Dream Jump. A my wracamy do Waszych muzycznych propozycji.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Raz jeszcze polecamy wam nasz niedzielny hit tip, który rozjaśni nawet te najbardziej deszczowe miejsca na Dolnym Śląsku. Yellow i Around the Sun.

0: Linkin Park i Burn It Down.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zbliżamy się już wielkimi krokami do godziny 15, dokładnie za 6 minut, godzina 15. Wtedy w Muzycznym Radiu rozpocznie się festiwal wakacyjnych hitów. Tam odnajdziecie te najbardziej słoneczne, najbardziej przebojowe i do tego taneczne dźwięki. A na zakończenie dzisiejszego wydania Best Of połączonego z graniem na życzeniem propozycja od rodziny Sylwii Zmysłakowic, która niedawno obchodziła urodziny. Znajomi i rodzina pozdrawiają serdecznie Sylwię, życzą wszystkiego co najlepsze i zamówili jej piosenkę, jej ulubionego zespołu Universe, Tacy Byliśmy. To nagranie na zakończenie dzisiejszego Best Of i grania na życzenie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
0: Czas na wiadomości.
5: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy. Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
6: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
5: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja. Aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.

Hiszpańskie rytmy zawsze mile widziane, mile słyszane. Kiedy trwają wakacje? Jakby ktoś pomyślał, że nie trwają, to naprawdę trwają. Choć pogoda taka bardziej jesienna. No ale cóż, w muzycznym radiu oczywiście cały czas słońce, bo trwa festiwal wakacyjnych hitów.

0: Hit the Road Jack w bardziej podbitej wersji, bardzo tanecznej, to na pewno przyznacie.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy po raz ostatni do naszej dzisiejszej piosenki dnia. W niej naprawdę zdolny młody artysta, który ma dopiero 21 lata. Na swoim koncie ma naprawdę kilka znakomitych hitów, które podbijały wszelkie listy przebojów na całym świecie. 12 to 12, Undress, Home Record. Mowa o artyście, który działa pod pseudonimem Sombre. Dziś polecamy wam jego najnowsze nagranie, bardzo refleksyjne o tym, jak czasem ciężko jest zaakceptować samego siebie. My Body Isn't Ready po raz ostatni w roli naszej piosenki dnia, ale na pewno jeszcze to nagranie odnajdziecie na liście Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
2: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato.

0: más tiempo.
1: ¿Por qué?
0: Porque la vida es corta.

Global DJs i The Sound of San Francisco, a w San Francisco tegoroczny mundial odbył się kilkukrotnie. Były tam mecze, oczywiście nawet jeden z fazy pucharowej, ale jeżeli chodzi o finał, no to nie w San Francisco. Finał w Nowym Jorku. Dziś o godzinie 21 czasu polskiego finał mundialu. To już będzie koniec, emocje nie gasną, emocji jest coraz więcej. Dziś o 21 finał, a w finale Hiszpania i Argentyna. Przypominamy, że wczoraj odbył się mecz o trzecie miejsce tegorocznych mistrzostw świata. Anglia wygrała z Francją, więc Francja na miejscu czwartym, Anglia na miejscu trzecim, a na miejscu drugim Argentyna lub Hiszpania i na miejscu pierwszym również Hiszpania lub Argentyna. Przypominamy, dla fanów piłki nożnej, oni już pewnie to doskonale wiedzą, ale dziś mecz o godzinie 21.

0: the line, olé.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Dokładnie, tego programu słucha się głośno, zwłaszcza jak chce się poczuć wakacje, których za oknem zdecydowanie nie czuć. Czas się przenieść na Santorini.
2: Cuando no estoy...

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato.

0: Co za duet Milk and Sugar, Ready or Not. To nagranie polecamy Wam podczas festiwalu, który trwa w Muzycznym Radiu, a jest to festiwal wakacyjnych hitów. Czas na kolejny z nich.
1: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Wyjątkowy, bo bardzo taneczny, Dancing Shoes.

Teraz wrócą do Was na pewno najlepsze muzyczne wspomnienia z końcówki lat 90. Eiffel i Blue. To nagranie w wersji z małym twistem. Będzie to remix od Red Planet FM. Remix za 7 minut, godzina 16.

0: Promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy wpadło 10 goli. Michał Pierzchała. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych z całego świata, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
3: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
2: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
4: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
2: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę gór izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skansen, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie.

Runwave w muzycznym radiu i pojawiają się takie hity, już wiadomo jaki to program, to festiwal wakacyjnych hitów. My rozpoczynamy drugą część naszego niedzielnego spotkania właśnie z tym przebojowym, tanecznym, klubowym i na maksa słonecznym programem. 12 minut po godzinie 16 i już teraz Hot Summer Night.

0: nagranie zdecydowanie z tych pod nogę, bo takie polecamy wam w Muzycznym Radiu podczas festiwalu pełnego wakacyjnych hitów. Już teraz pojawi się u nas wielki hit z lat 90., a w nim Dr. Alban, artysta, który o mały włos naprawdę nie został doktorem. On przyjechał do Szwecji, tam studiował stomatologię, ale jednak po godzinach muzyka zajmowała mu dużo czasu. Tam zaczynał jako DJ, a później już wiemy, wydawał takie wielkie hity, jak właśnie jego flagowy numer It's My Life, który bardzo gorąco polecamy wam w Muzycznym Radiu.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
3: Po reklamie.

0: Marcus Santador i Chase the Sun.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Czas na kolejny wakacyjny hit hiszpański, a te hiszpańskie nagrania praktycznie każde przywołują od razu dużo, dużo muzycznego słońca. Cada vez.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.

0: Coś pięknego, włoskie brzmienie z lat 80. Totalny klasyk.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Cały czas zostaniemy w temacie najlepszych muzycznych wspomnień, ale tym razem coś nieco nowszego. Rok 2012, to wtedy odbywało się Euro. No a hymnem było Endless Summer, hit Oceany. Ta artystka cały czas muzyką się zajmuje, na swoim koncie ma wielkie hity, no i ta artystka jest zdecydowanie w Polsce uwielbiana. Obecnie na Hit Planecie polecamy Wam jej najnowsze nagranie, równie słoneczne jak Endless Summer, czyli piosenkę Sunshine, ale że to festiwal wakacyjnych hitów, że sięgamy teraz po wyjątkowe muzyczne wspomnienia, to przypominamy wielki hit, który w 2012 roku śpiewał dosłownie każdy.

0: Totalny klasyk, Maskę na dach.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Za 10 minut, godzina 17. Nasz niedzielny festiwal hitów powoli już się kończy, a my zapraszamy Was do bardzo premierowego programu. To będzie grane. On startuje tuż po godzinie 17, a na zakończenie festiwalu pełnego wakacyjnych hitów Daddy Cool, Viva Carnival oraz Hot Stuff.

0: Adama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna. Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
5: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
4: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
6: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
4: Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
3: Dokładnie, w każdą niedzielę po 17. Jest niedziela, minęła godzina 17, czyli czas na program To Będzie Grane. Czas na premiery i nagrania, które już w tym tygodniu mogliście usłyszeć w Muzycznym Radiu, ale z tygodnia na tydzień coraz częściej będą się u nas pojawiały, bo są to świetne wschodzące hity. Zaczynamy. Armin Van Buuren, jego oczywiście wszyscy doskonale znamy w Muzycznym Radiu. On postanowił odświeżyć hit, który obecnie przeżywa już swoją z piątą albo dziesiątą młodość. Enjoy the Silence od Depeche Mode w wydaniu od Armina Van Burena, czyli w wydaniu bardzo trensowym, bardzo tanecznym. Here in my arms.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Radio Lato.
1: Madonna i Dansteria, to nagranie, to już nie jest singiel, który zapowiada jej nadchodzącą płytę, bo ta płyta już została wydana. Confessions 2, to właśnie z tego albumu pochodzi to bardzo przyjemne dansowe nagranie, które na pewno chętnie będziemy Wam polecać. Aż chciałoby się powiedzieć, co za rok, bo to właśnie w tym roku powróciła Madonna, ale też legendarny zespół U2, który po kilku latach od premiery ich ostatniego albumu studyjnego jest gotowy w końcu zaprezentować kolejny premierowy materiał. Choć w tym roku już od nich mieliśmy kilka naprawdę znakomitych piosenek, jak Song of the Future czy In a Life, Resurrection Song, które chętnie polecaliśmy Wam w muzycznym radiu. To były nagrania z niespodziewanie wydanych epek, ale to nie były pełne albumy, a pełen album, taki studyjny, taki z prawdziwego zdarzenia, w tym roku od zespołu U2 mamy otrzymać. Podobno pod koniec tego roku, ale dostaliśmy już pierwszy singiel. Singiel, na który fani czekali dość długo, bo już w połowie maja wiedzieli, że taki singiel się pojawi. Zaczęli klip kręcić właśnie wtedy do tego nagrania, a klip kręcili w Meksyku, na jednej z meksykańskich ulic, tam na autobusie dali koncert. Fani z całego świata, którzy w jakiś sposób się o tym dowiedzieli, prędko się tam udali, osób było naprawdę wiele, więc wydarzenie na pewno warte zapamiętania. Klip można oczywiście obejrzeć do piosenki Street of Dreams, która została wydana jakiś czas temu. Zdążyliśmy Wam już ją polecić na Hit Planecie, no i myślę, że jest to nagranie warte uwagi, bo nie jest to typowa nowa piosenka, jest to utwór, który myślami, całą melodią i całym i tekstem i wokalem i wszystkim po prostu sięga do lat 80. Coś fajnego, coś innego, coś, co będziemy na pewno chętnie polecać Wam w muzycznym radio.
0: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: BL Official i jego najnowsze Who Cares.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Czas na kolejną polską nowość, która na pewno będzie grana w muzycznym radiu. Hania Kuzimowicz, Kajra i Szkoda na to łez.

0: Oceana i bardzo słoneczne Sunshine. To jest artystka, którą kojarzymy z wielu wielkich hitów, m.in. Endless Summer, które polecamy Wam bardzo często na festiwalu pełnym wakacyjnych hitów, a to jest piosenka, która dopiero co debiutuje w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Better Wilds, Bob Shepard, The Clubmaster to jest trio, które naprawdę wie, jak odświeżać znane już piosenki. Move a little closer.

0: Duet Milk and Sugar i Let the Sun Shine. Pozwól słońcu świecić. My byśmy chcieli mu pozwolić, jeśli ono by tylko chciało. Chociaż patrząc w Jeleniej Górze obecnie takie jakieś bardzo ładne przejaśnienia po tym naprawdę deszczowym przedpołudniu, po południu i jeszcze na dodatek poranku. Za 14 minut, godzina 18, wtedy powrócimy do programu Best Of, a już powoli kończymy nasze cotygodniowe spotkanie z programem To Będzie Grane. Na zakończenie kilka naprawdę świetnych hitów wartych waszej uwagi, między innymi nowość polska, czyli Kasztanowce Martyna Wrochna. A ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Marta Wojtunik, dobrej reszty weekendu wam życzę i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio To Będzie Grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tzw. spadających gwiazd. Michał Pierzchała. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolic Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień i takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy, ale nie tylko w województwie lubelskim. Obowiązują alerty, cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognoz sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Bany się z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
3: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
2: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

dobry granie, to Richard Durant, jego najnowszy utwór Move, otwierający dzisiejsze wieczorne granie w Muzycznym Radiu po godzinie 18, a to dopiero początek naszej wspólnej muzycznej podróży. Przed nami 6 godzin, dokładnie tak, 6 godzin wypełnionych elektroniką w najlepszym wydaniu. Taka propozycja ode mnie, przygotujcie jakiś swój ulubiony napój, podkręćcie głośność i pozwólcie, by muzyka zabrała was w miejsca, do których można dotrzeć tylko dobrymi dźwiękami. Maciej, witam, zapraszam, polecam. Można będzie sobie odświeżyć na przykład stary utwór w nowej wersji, także oryginał będzie śpiewał, a beat pod spodem będzie w 100% nowoczesny. Tak w przypadku tego utworu jest. Arva Van Helden zmiksował stary klasyk Leo Sayera, Thunder in My Heart. Jak dla mnie bomba. Wy ocencie, dajcie znak, zapraszam na Facebooku. Po

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Letnie numery, letnie utwory, które gdzieś tam bliziutko kojarzą nam się ze słońcem, z plażą i z fajnym brzmieniem. Duecik Blank & Jones, pewnie nie wszyscy pamiętają, powołał do życia taki projekt nazywający się Sunshine People. Still the same, a śpiewał w projekcie Mike Francis. Muzyczne radio. 22 minuty po 18:00.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lat

Od wielu lat tak mamy, że no zawsze w niedzielę po 18 tak przemieszczamy się pomiędzy energetycznym trensem, odrobiną co-house, trochę progresivu i różnymi gatunkami muzycznymi i propozycjami od was. To nieźle nam wystrzelił tu Piotr. Zabierał nas na Sunrise, Four Strings. Piotr, czekamy na więcej.

pamiętam, że w tych promieniach słońca, tych wieczornych, niesamowicie ten utwór zabrzmiał. Przeciął eton niczym potężny miecz. A teraz Fritz Kalkbrenner, to jeden z najbardziej charakterystycznych artystów niemieckiej sceny, choć często kojarzony z młodszym bratem, Paulem Kalkbrennerem. A facet z powodzeniem wypracował własny styl, łącząc taki delikatny hausik z techami. To naprawdę dobrze brzmi. Fritz Kalkbrenner, chciałem powiedzieć Paul. Kings in Excel.

No to teraz z Holandii wjedziemy do Niemiec. Prawdziwa legenda klimatu, prawdziwa kuźnia historii trance'u. Projekt Ayla, za którym stoi Ingo Kunzi oraz kompozycja, która od końca lat 90. niezmiernie wzrusza, porywa fanów muzyki elektronicznej na całym świecie. Ponadczasowa, dobrze już zgrana, Ayla i Kosmonowa. Dziękuję za propozycję. Dla kogo zaraz powiem.

serdeczności i pozdrowienia dla Andrzeja, który czekał na to nagranie dosyć długo, a najważniejsze, że było. Teraz dobry klasyk Disco Nights, Block and Crown. Z tych trendsów, house'ów, deep'ów przechodzimy do dobrego dicha. 7 minut do 19, muzyczne radio.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Burze przechodzą nad Polską. Na Podbeskidziu drzewo raniło 5 osób. Apel Jarosława Kaczyńskiego do członków PiSu o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wyjątkowy finał mundialu. Spektakularnie zapowiada się przerwa między połowami wieczornego meczu Argentyna-Hiszpania. Michał Pierzchała. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach jest obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Straż miała stąd najwięcej zgłoszeń. W całej Polsce do godziny 17.30 było ponad 800 wezwań. Strażacy podali, że w Targanicach, to jest na Podbeskidziu, drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. W Bielsku-Białej konar runął na autobus miejskiej komunikacji i go uszkodził. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej, gdzie jest trzeci najwyższy stopień alertu, było około 200 podtopień. W Oprowcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Służby ratunkowe starają się już postawić jedną z nich. Akcje prowadzone były także na jeziorze Międzybrodzkim. O, cytuję, chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji, pytał lider PiSu. To wszystko potem, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa. Z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Cały czas trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Witamy po 19:00, pozdrawiamy wszystkich fanów piłki nożnej. No dzisiaj finał, będziemy też podglądać i podawać wynik na bieżąco dla wszystkich tych, którzy no, w domu być nie mogą z różnych przyczyn. Witamy po 19:00, tutaj dwie gwiazdy, Paul Oakenfold i Aleksander Popow. Po prostu Angel. Zapowiedź, gramy jak w transie. Po 22:00. W rytmie piłki nożnej dzisiaj. Zapraszamy.

Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Dla Piotra Ścieplic, najlepsi z najlepszych to Blank & Jones. Beyond the Time. Pewnie, że tak gramy. Od lat 90. niezmiennie zarażają dźwiękami, klasykami, hitami. Petey Jaspa.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Burze przechodzą nad Polską. Są nowe alerty, tym razem dla zachodu kraju. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pierzchoła. Coraz więcej burz nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał teraz ostrzeżenia dla zachodnich krańców kraju. Zmienił też, podwyższając do drugiego stopnia alert dla południowych regionów. Te ostrzeżenia obowiązują do końca dnia, z kolei w północno-wschodniej Polsce alerty nawet do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe informacje o burzach i silnym wietrze osobom przebywającym na terenie świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz lubelskiego. Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Jeden atak za drugim, opowiadali mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na miasto.
2: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
3: Zrazu pobiegły, schowy się.
2: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
1: Narasta też konflikt na Bliskim Wschodzie. Minionej nocy Amerykanie znów atakowali Iran. Od ponad tygodnia jest wznowienie obustronnych ataków, co sprawia, że rosną ceny paliw. W nadchodzących dniach szczególnie drożyć może diesel. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Już za godzinę na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
4: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No, kibicuję hiszpańskiej drużynie.
5: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No, zobaczymy.
6: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
1: I kto wygra?
6: Messi, Argentina.
1: Finał mundialu o 21:00 polskiego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Z grubym tematem, bo na strzale hit DMC, Scooter i Bora

Peel zawsze z genialnym brzmieniem w festiwalu hitów. Wakacyjnym festiwalu hitów. A jak wakacje, to też muszą być przeboje sprzed 5, 10, 15. No, nawet 20 też lat. Czemu nie? 10 minut po 20 tu muszę na radio wieczorową porą. Myślę, że kilka osób się znajdzie po drugiej stronie, które zaśpiewają Something. Madame, let's go.

0: wakacyjnych hitów.
1: No i bez stresu, moi drodzy. Przed momentem jeden z hitów, który doskonale znacie z programu Dance Mix Chart, a teraz lecimy sobie dalej w rytmie Coracao. Jerry Ropero. O 22:00. Gramy jak w transie. A już za 22 minuty, no finał, będziemy wynik podawać na bieżąco.

Nie ma tak dobry wokal, jeszcze tak pięknie opakowany. Muzyczne Radio 21:30, Hiszpania, czwarta minuta gry 0-0. Oczywiście wyniki podaję ci na bieżąco. Jak cokolwiek się wydarzy, o czym warto wspomnieć na naszej muzycznej scenie, to powiem wam od razu. Kevin Rice, Dance With Me, a już za 20 minut, 28 minut zaprosimy na Gramy, Gramy, Gramy jak w transie.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

Muzyczne Radio, 7 minut po 23 na szklanym ekranie, moi drodzy, no sporo emocji w dalszym ciągu 0 do 0. Argentyna, Hiszpania, za chwileczkę 90 minuta gry.

No cóż, moi drodzy, czas na dogrywkę. Ruszyło 0-0. Zobaczymy, co będzie dalej. Przyglądamy się wydarzeniom do północy. Chyba wszystko będzie jasne. Muzyczne radio. W tle, mam nadzieję, jesteście z nami.

0: emocjonujący wieczór z muzycznym radiem przy dźwiękach Italo. No i cóż, pierwszą część mamy za sobą.
1: Muzyczne radio.
0: Dogrywki, czekamy na drugą. Czas na występ księżniczki Stefanii.

35 minucie. Hiszpanie mają bramkę 1-0. Mają jedynkę. Argentyna 0. 105 minuta gry. Właściwie już to 106.

Panie i panowie, po 3 godzinach i 20 minutach mają to Hiszpanie. Gratulujemy. Dogrywki 1-0. Hiszpanie, gratulacje.

spadająca kropla łez dla Argentyny, a Hiszpanie cieszą się, radują, a my razem z nimi gratulujemy pięknie. Hiszpania mistrzem.